wsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Faithless też zabrało dziecko do pracy, bo to Bebe. Bebe razem z nim, Bebe Rexa. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy się z wami oczywiście i zastanawiamy się z samego rana, czy chodzicie do pracy i to takiej pracy, do której można zabrać dzieciaka.
0: Bo podobno da się do każdej. W Stanach Zjednoczonych babka normalnie w kongresie USA weszła na mównicę z dzieckiem na rękach. Co prawda zaraz pojawił się pomocnik, który to dziecko przejął,
1: o, dodajmy,
0: ale...
1: również, że było to niemowlę. Takie malutkie i śpiące, więc pani nie mogła się go pozbyć.
2: I przejął to dziecko inny kongresmen, to tak tylko dodam.
1: Tak, to było miłe z jego strony.
0: Wyobraźcie sobie, jak zlasowany mózg musi mieć dziecko, które na przykład zostałoby zabrane do polskiego Sejmu.
2: Od razu z miejsca, koniec!
1: I głosowanie na dwie ręce. No dobra, to czekamy w takim razie na informację od was. Jakie zawody są razem z nami i czy do waszej pracy można byłoby zabrać dziecko?
3: Cześć, Eska. Ja na co dzień pracuję w żłobku, więc moje dziecko odnalazłoby się tam idealnie. Natomiast z psem to bym się zastanawiała, czy wolałby być na sali i bawić się z dziećmi, czy jednak zapachy żłobkowej kuchni bardziej by go nie przyciągały.
1: Zapachy żłobkowej kuchni.
4: Ja tylko chciałbym zdementować, to nie jest kubka mojego synka.
0: Nie wiem, jak ona pachnie, ale...
4: No pachnie właśnie, o to chodzi.
1: Właśnie, właśnie chciałam się zapytać, po czym poznałeś, ale spoko.
4: Ale słuchajcie, po szparagach zawsze jest tak...
1: Oj,
4: przepraszam.
1: Smacznego!
4: A mój synek lubi szparagi. Jankes,
5: Kama i Wiktor.
0: No to dajcie znać, do jakiej pracy wstajecie, gdzie pracujecie i czy dałoby tam radę zabrać dzieciaka? No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Fajna, taka delikatna, poranna. No przecież nie Taylor Swift, tylko Jadzia.
1: Dzień dobry. Poranny. Pracowanie.
2: Ale wczoraj słyszałem, jak ładnie Janek Pirowski ciebie zapowiada. Jedyna gwiazda.
0: Jedyna no, czy
1: zachodząca
0: jedna?
1: Zachodząca chyba gwiazda.
2: Każda, pod każdym względem. Dobra, przeglądamy prasę, prasujemy, patrzymy, co się dzieje na świecie i na naszym polskim rynku oczywiście.
1: Trochę zapomniana gwiazda, czyli Kinga Rusin,
0: tak jest,
1: która podczas majówki w Japonii przeżyła dramat.
0: Otóż, była telewizyjna prezenterka narzekała w mediach społecznościowych, że, i tu cytaty, było dużo ludzi i że, kolejny cytat, sytuacja nas przytłoczyła.
2: Wow.
1: A. Chyba muszę ją zabrać na przejażdżkę autobusem miejskim.
3: W godzinę szczytu!
1: Tak. O,
0: i tak jeszcze przy 30 stopniach i ręce w górę.
1: No! Do klimatyzacji.
3: O, cudowne, cudowne.
2: Prasujemy dalej, słuchajcie, to teraz trzymajcie się. Trzymajcie się tej poręczy.
1: Trzymamy.
2: Co zrobiła świeżo upieczona mama Andziax?
3: No.
2: To influencerka, tak, jedna z najpopularniejszych w naszym kraju. Na jednym z ostatnich filmów w internecie widać, jak serwuje przyjacielowi lody.
0: Mhm.
2: Lody. No, ciepło jest. Lody, uwaga, ze swojego mleka.
0: Swojego mleka?
2: Swojego prawdziwego mleka.
0: Mamczynego.
2: Ze środka.
1: Kiedyś było takie powiedzenie, wyssać coś z mlekiem matki. Teraz to nabiera nowego znaczenia.
2: No tak.
1: Smacznego.
4: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: To co, komuś kawki z mlekiem?
3: Aha.
1: Dziękujemy.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

0: 25 minut po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze, dzień dobry.
1: Należy do tego grona szczęśliwców, którzy nie musieli pisać matury z matematyki.
2: Ja pisałem na ochotnika.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, ja mogłem wybrać.
2: W ogóle po twarzy nie wyglądasz, jakbyś umiał liczyć.
0: No, możesz mnie zapytać z tabliczki mnożenia.
1: Dobrze, 5 razy 7.
0: Proszę bardzo, nie ma problemu, 35.
2: Ale wiecie, że to nie jest takie proste, wystarczy pójść na miasto.
3: Ile to jest 3 razy 3 razy 3?
4: 12. Nie. 24?
3: 3 razy 3 to ile?
4: 9.
3: 9. A 9 razy 3?
4: To jest problem.
3: A 9 razy 2?
4: 32.
1: Ojej. Jakby
2: co, się rymowało.
1: To ci, którzy potrafią liczyć, dzisiaj piszą matury. No i o tym wszystkim za moment Marcin Procki w newsach. Ja mam

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Gdyby nie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
6: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
7: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jakobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na plaży w Kurycznia City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
18: Na początek sprawdzamy, co na drogach. Remonty trwają m.in. na trasie Kalisz-Opatówek, a w Ostrowie drogowców spotkacie na Leduchowskiego. Na termometrach około 15 stopni, maksymalnie 26, prognozują synoptycy.
16: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
19: 6.30, to jest News, Marcin Procki zapraszam, a na początek Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią, zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Sytuacja jest już pod kontrolą, od dwóch dni trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Wczoraj pojawiały się punktowe zarzewia ognia, a ogień objął w sumie 22 hektary lasu.
20: SK Sport News.
19: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka w meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia

0: dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze, a po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową Radomiak, awansował na 8 miejsce. A w La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być jeszcze pewne utrzymania.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze wtorek.
2: Dzisiaj, ja cię kręcę. Zainspirowani... Słuchcie naprawili i ci wokal od razu podkręcili.
1: Może coś tam przewiercili się kawałek za daleko, rzeczywiście.
3: Dzisiaj zainspirowani babką z kongresu USA pytamy, czy do was do pracy dałoby się zabrać dzieciaka?
4: Siemanko, Eska z rana, kierowca śmieciarki z tej strony. No oczywiście można by było dzieci zabrać na stopniach z tyłu. Pewnie byłaby duża frajda. Pozdrawiam.
2: Taka jakaś rumowanka, dzieci śmieci, coś te sprawy.
1: To mama jak do mnie do pokoju wchodziła, jak kolegów zapraszałem zawsze, to też była jak te śmieci, taka zmieszana. Ty mnie mama mówi do dzisiaj.

0: całym kraju 6.38, w Zakopanem również.
1: Majóweczkę.
2: O, mikrofon sobie włączę w majóweczkę. Wszyscy się zjechali do Zakopanego, tłumy podobno były i pojawiły się w internecie poradniki dla turystów właśnie zakopiańskich.
3: Jak rozpoznać prawdziwego oscypka? Ja nie jednego oscypka miałam w ustach i przyznam szczerze, że nie wiedziałam, jak go rozpoznać. Bo okazuje się, że bacowie z Podhala radzą, że ser musi być twardy, sprężysty i ciężki, a nie miękki i gumowaty.
0: Ja kiedyś trafiłem na taki miękki gumowaty, też był dobry, ale to nie to, rzeczywiście.
3: Tylko chodzi właśnie o to, żeby się nie nabrać na rozmiar, bo mały, ale twardy oscypek jest wart więcej niż taki wielki, co się w rękach rozpływa. Mhm.
2: Czy mógłbym jeszcze raz poprosić o powtórzenie, jaki musi być prawdziwy oscypek?
3: Twardy, sprężysty i ciężki.
2: Odpowiem ci słowami Michaela Scotta z The Office.
4: That's what she said.
5: Radio SK.
4: That's what she said.
6: Reklama. Szukasz mieszkania w Kaliszu? Znajdziesz je przy Złotej 71. Komfortowe dwu- i trzypokojowe mieszkania, parking i komórki lokatorskie w świetnie skomunikowanej lokalizacji. Zapraszamy na dzień otwarty. Obejrzyj inwestycje, porozmawiaj z doradcą i znajdź swoje idealne miejsce do życia. Sobota, 25 kwietnia, godzina 12. Złota 71. Twój nowy adres w Kaliszu.
7: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Twój trawnik może wyglądać lepiej. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiewka i regeneracja. Wejdź na zdrowytrawnik.com i zadzwoń.
11: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: To będzie ostatnia reklama. Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową.

0: Rzeszową i świętuj razem z Rekman 40 lat stylu. Salon Rekman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
1: I po reklamie.

0: Sean Paul, Give It To Me, znany również jako Boom Si Boom Si Boom.
1: Dziękujemy ci bardzo.
0: Zagraj mi ten Boom Si Boom Si Boom. A to, no, to, to, to.
1: Tak,
0: to.
1: Za 10:07. Happy birthday to you,
2: Dominika. Eska budzi w urodziny.
1: Dominika dzisiaj obchodzi urodziny, z którą się właśnie łączymy. Dzień dobry, witamy.
3: Witam. Od której
1: już na nogach jesteś?
3: Boże, od 6:00.
1: Bardzo dobrze.
0: Ona jest w trybie oczekiwania na telefon z radia i w końcu się udało. W końcu jesteśmy.
1: Pełna gotowość.
0: Dominika, żeby wszystkim wyjaśnić i rozwiać wątpliwości, ty dzisiaj działasz w trybie 1 z 10, czyli...
4: Proszę na siebie.
5: Tak. Jednym słowem, sama zgłosiłaś się do naszej porannej, eskowej, urodzinowej pobudki, więc my dzwonimy. Dzisiaj jest faktycznie 5 dzień maja. Chciałam ci serdecznie pogratulować, że właśnie dzisiaj postanowiłaś się urodzić, bo to jest dzień...

0: Działasz w trybie 1 z 10, czyli...
1: Proszę na siebie.
2: Tak jednym słowem, sama zgłosiłaś się do naszej porannej, eskowej, urodzinowej pobudki, więc my dzwonimy. Dzisiaj jest faktycznie 5 dzień maja. Chciałam ci serdecznie pogratulować, że właśnie dzisiaj postanowiłaś się urodzić, bo to jest dzień...

0: chciałam ci powiedzieć.
1: Brawo, brawo, no. Brawissimo.
0: Wszystkiego najlepszego, Dominika. My ci życzymy tego, żeby ten dzień był fajny, ale żeby do końca roku też było fajnie.
2: No, chciałabym, bardzo bym chciała.
1: A co robisz na co dzień, pochwal się?
2: Pracuję w sklepie spożywczym.
1: I co tam ciekawego w sklepie spożywczym?
2: O, kochany, dużo się tam dzieje.
0: A co macie?
2: No? Rzeczy. Czasami się zdarza, wiesz?
1: A co ostatnio ukradli z twojego sklepiku?
2: Wiesz co, nie udało się, ale chciał czteropak ukraść.
1: Czteropak?
0: A po czym poznajesz osobę, która będzie chciała ukraść?
1: Po oczach.
2: O, po oczach, po rękach.
1: No po czteropaku, no wchodzi facet bez czteropaku, wychodzi z czteropakiem. A nie, no za szybko.
0: Dlatego Jakes nigdy nie ma przy sobie sześciopaku, żeby nikt go nigdy nie posądził.
3: Słuchaj, to żeby na zakupach było lżej następnym razem, no bo pewnie sama też coś kiedyś kupić musisz, urodzinowa stówka
2: no,
3: od nas
2: tak.
3: Wpada do kasy.
2: Elegancko!
1: Wszystkiego fajnego dla ciebie oczywiście, niech moc będzie z tobą. No i co, no i froniemy dalej, to będzie piękny dzień, zobaczysz.
2: Super, dzięki wielkie. Mogę kogoś pozdrowić?
3: Dawaj teraz.
0: Oczywiście.
2: To pozdrawiam latki z 15 i rodziców z Węgrowa. I róbmy.

0: Ed Sheeran i Shape of You. Za chwilę SK będzie miała kształt kanistra do tankowania.
1: Za chwilę będziemy ogłaszać, ile dzisiaj paliwko będzie kosztować.
0: Tak jest, wszyscy staną pod dziedzińcem, wyjdzie Marcin Procki i ogłosi.
2: Cena za litr to... Za chwilę wniosek.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
24: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydy.

0: Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: W okolicach 15 stopni na termometrach w Kaliszu, Ostrowie i regionie, 26 prognozują czarodzieje od pogody. Sprawdzamy teraz, co na drogach. W Kaliszu drogowców spotkacie na Suli Sławickiej.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy. To w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach z Łodzi reporterski Andrzej Pinkowski.
5: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni.
4: Akcja zakończyła się nad ranem, a dzieci wróciły już do sal. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni ogłosił wcześniej Władimir Putin, a to z okazji świętowania Dnia Zwycięstwa. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. To dziś na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 49 groszy, a za diesla zapłacimy 7 zł i 31 groszy. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy obniżki zostaną utrzymane na czas wakacji.
6: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz.
4: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliwy niżej na razie obowiązuje do 15 maja.
7: SK Ostrów Kalisz News.
1: Marta Rajewska. Ponad 400 dzieci przyjętych do miejskich przedszkoli w Ostrowie na nowy rok szkolny. To 200 mniej niż w roku ubiegłym. Niż demograficzny widoczny jest w placówkach, ale
8: nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola.
1: Mówi wiceprezydent Sebastian Górski. W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie liczy straty po majówce. Zniszczone zostały ławki i stoły, które kilka dni wcześniej były malowane i odświeżane. Jak informuje OKL, za zniszczenia odpowiada Grupa Młodzieży Szkolnej, która przybywała na terenie pod opieką nauczycielek.
9: I Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, pijemy kawkę we wtorek, 3 minutki po godzinie 7.
11: Jak to mówią, umiesz liczyć, licz na eskę. Dzisiaj matury z matematyki.
12: No i tak się zastanawiamy, czy ten wtorek to na plus, czy na minus u was.
11: Jak dwa minusy ktoś złapie, to będzie na plus, bo to też stara zasada.
12: No i oblałbyś, bo to byłby minus do kwadratu.
10: No i co? No.
11: 664, 402, 302 i Messenger. Wasz wtorek na plus czy na minus?

0: Hej, to SK, 8 minut po godzinie 7.
1: Dzisiaj matury, a po maturach idziemy na studia. I wtedy dopiero się zacznie. Słuchajcie, mam raport przed sobą.
0: Dzisiaj nie wszyscy pójdą.
2: Ale dobra, niech się
1: teraz
2: uda.
1: Będziemy liczyć, bo jest raport, który zatytułowany jest Student w pracy.
3: No, okej.
1: I polscy studenci liczą i mierzą wysoko. Na start chcieliby zarabiać, uwaga, 10 tysięcy złotych netto.
0: Bardzo dobrze. A są lepsi?
1: Co siódmy marzy o kwocie powyżej 20 tysięcy. No. Kto zabroni marzyć, prawda? Ale rzeczywistość jest jednak brutalna, bo czytam dalej, że średnie zarobki studiujących, zaczynających to obecnie czwórka na rękę, czyli o ponad połowę mniej niż kwota, która daje im satysfakcję i te marzenia.
3: To skoro chcą dychę, a dostają czwórkę, to znaczy, że co miesiąc zarabiają 6 tysięcy doświadczenia.
0: To ja przyjdę później.

0: Zapraszamy na siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nasza ulubiona zabawa, nasza, wasza, wszystkich.
2: Kama?
3: Tak?
2: Jesteś proszona do odbierania telefonu.
3: Ależ oczywiście zapraszam. 664-402-302. Nasz numer telefonu znacie i lubicie i dzwonicie i o to właśnie chodzi. Siódme wygrywa, czyli odpowiedź na siódme pytanie, tak naprawdę pozytywne, dobre odpowiedź wygrywa. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i torba, butelka i jeszcze inne fajne skowe gadżety mogą być wasze.
2: No to w takim razie, kogo witam, kogo goszczę na pokładzie tego statku. Dzień dobry.
4: No to w takim razie.

0: wiesz, czego nie powiedziałam? Żeby trzymać telefon przy uchu. Tak, zapomniałam o tym powiedzieć.
1: Zawsze jak to mówisz, to potem jest idealnie.
2: Ale miało ładne połączenie.
0: No. Odbieramy od was telefony. Dzień dobry. Chyba Natal nie powiedział, żeby telefon przy uchu trzymać.
2: Teraz się samochód, teraz tramwaj. Czas na statek.
3: Halo, halo. Odbieramy dalej. Dzień dobry, witamy. Tu Eska.
4: Halo?
0: Dzień dobry!
1: W końcu pięknie słyszana słuchaczka.
0: Jednak na kobiety można liczyć. Kochana, co to są kapary? Kapary to roślina, małe rybki zjadające na skórek spięt, czy drink podawany z lodem?
4: Roślina.
1: Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
2: Drugie. Inaczej się nie dało, oczywiście kategoria przysłowia. Co robią nocą nogi?
1: Ja wiem.
0: To jest trudne.
2: Ja wiem.
1: Ja też wiem.
2: Ja też. Pan wie?
1: No co?
0: Tak!
1: Nocą to się nogi pocą.
2: Przecież to jest oczywista oczywistość.
0: No nie wiem, chyba
2: że są odkryte. Chyba że są odkryte, to tak wtedy.
1: Uwaga!
2: Mniej.
1: Jak nazywa się akcja, w której zabieramy słuchaczy na weekend za granicę, ale nikt nie wie, dokąd lecimy? I ta akcja właśnie wystartowała.
2: No.
4: Chyba nie wiem.
0: Odlot ściśle tajny. Faktycznie w październiku mieliśmy już pierwszą edycję naszej zabawy. Pod koniec maja będziemy mieli drugą. Jakby co, zapraszamy serdecznie, można się zgłaszać.
1: Mam taśmę profesjonalną.
4: Dzięki, pozdrawiam.
0: Dawaj.
2: Dziękuję.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia przez naszą apkę.
2: Polecamy, zapraszamy, oczywiście lecimy, nie wiemy gdzie, ale na pewno będzie fajnie. No i kolejna osoba, witamy, dzień dobry, halo. Tu Eska, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
6: Witam, Bogdan.
1: Czwarte.
0: Bogdanie.
1: Siła spokoju.
0: Bardzo dobrze, dzisiaj się to przyda, bo pytanie jest o maturę. Z jakiego przedmiotu pisana jest dzisiaj matura?
6: Polski matematyka.
1: No, przy tym nie musisz podpowiadać.
0: Przepraszam, przepraszam, się tak wygłupiłam. No.
1: On wie, on to wie.
7: A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu.
1: Piąte.
2: Dziękujemy, to była Sanach.
1: To teraz dalej spokojne pytanie. Czego nie używa się w pantomimie?
6: Głosu.
0: To też dobra odpowiedź.
2: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
1: Szóste.
2: Uwaga, szóste, czy Mata? Kojarzysz Matę, takiego artystę?
6: No, tylko ze słyszenia.
2: Słusznie. Czy Mata wystąpi w maju na PGE Narodowym, na stadionie?
6: Tak.
0: To jest dobra odpowiedź. Mamy zaraz po godzinie 8 dla was bilety na ten koncert, zgłoszenia na SKPL. Zapraszamy. Bogdan, to teraz coś wyzwaniowego dla ciebie.
1: Uwaga.
5: Szóste.
0: Siódme.
1: Siódme.
5: Siódme.
0: Ostatnie pytanie. Od odpowiedzi zależy to, czy wygrasz nagrody. Dźwiękowo, czyli bez używania słów, pokaż nam, jak się cieszyć, kiedy szef dzwoni i mówi na przykład: Krzychu, możesz już nie przychodzić dzisiaj do pracy.

0: Dźwiękowo, czyli bez używania słów. Pokaż nam, jak się cieszyć, kiedy szef dzwoni i mówi na przykład: Krzychu, możesz już nie przychodzić dzisiaj do pracy.
1: Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W AgriFirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698-033-121. AgriFirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
2: Nowe centrum samochodów używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salony Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
4: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
7: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
6: Dlaczego NAM?
7: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
6: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
8: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
11: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
13: Zbliża się godzina 8, to oznacza większy ruch na ulicach obu miast. W Ostrowie uważajcie m.in. na Krotoszyńskiej, Odolanowskiej oraz na Rondzie Bankowym, a w Kaliszu m.in. na Sukienniczej, Chopina oraz na Podmiejskiej.
11: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: 7.30, zaczynamy newsy w Esce. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze nożownika, wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. A jak poradził sobie z językiem polskim?
15: Raczej pozytywnie. Panie Tamasie, trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii.
14: A dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
16: SK Sport News.
14: Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata prowadził Polaków. Potknięcie Manchesteru City na finiszu Ligi Angielskiej. Jego piłkarze zremisowali z Evertonem 3-3. W tabeli City tracą 5 punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn i mają mecz zaległy. Do rozegrania zostały 3 kolejki.
17: Z 7.32 już teraz. Niektórzy dopiero wracają z majówki. Gratulujemy. Ło.
18: A niektórzy dopiero jadą na maturę z matematyki. Ło. Też gratulujemy.
0: No właśnie, więc zastanawiamy się, czy wy we wtorek widzicie plusy czy minusy?
19: No niestety, proszę państwa, ten wtorek ma tylko jeden minus, a mianowicie jest to brak plusów. Pozdrawiam.
18: Jak to mawiał mój dziadek, plusy zobaczysz na cmentarzu.

0: Co tak patrzycie na moje nóżki? No chodzą, no ładnie gramy, no to chodzą. No
1: jesteś
0: co?
1: Jak ten nasz radiowy ojciec, który nas prowadzi, wiesz. My za tobą.
2: Patrujemy cię w
1: ciebie. Ty pierwszy, ty dzwonisz, ja mówię.
0: Raz, dwa, trzy.
2: Tutaj przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy o tym, że Wiktor zbulwersował się ceną butów, które sobie chciał kupić.
1: No naprawdę.
2: Zatrzymał się na cenie 300, a teraz już jest 700. Masakra.
0: Na ale jak kupisz sobie sznurowadeł, to będzie taniej.
1: A, fajnie, dzięki. Ale... Bogaj powiedział, że dziecięce są tańsze.
2: Dokładnie.
0: Nieprawda, wczoraj byłem w sklepie.
2: Ale paradoksalnie chciałam ci powiedzieć, że to nie jest głupi pomysł, bo gdybyś miał drugie dziecko, masz jedno, to według tego, co pan Przemysław Czarnek proponuje, miałbyś na buty.
1: A co się znowu dzieje?
2: Przemysław Czarnek chce podwyżki 800+, ale dopiero od drugiego dziecka właśnie.
1: O cię proszę, to można tak zawołać.
3: Brawo! Brawo, minister Czarnek!
0: Ale to jeszcze raz ile?
2: 800+ ma być wyższe, ale dopiero od drugiego dziecka. No, tak,
0: oby tego nie wypłacali przypadkiem w tych tokenach z Zonda Krypto. Jak i
1: Wiktor. Mi wystarczy, że będą wypłacali w butach.
4: Reklama.
5: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
6: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
7: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salony Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
8: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań-Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.

0: 12 minut i będziesz z nami godzina 8, a tutaj Eska we wtorek 5 maja.
1: Marcelku, dzień dobry, bardzo się cieszymy, że jesteś. Ty mi powiedz, skąd ty bierzesz te imiona i nazwiska, co?
2: Widzisz tą moją głowę, łysą rozczochaną?
1: No.
2: Stąd.
1: Ja cię kręcę, byłbyś najlepszym szpiegiem na świecie.
2: Taki jestem.
0: Dzisiaj Nosel w roli piętaszka Przemysława. Uwaga, pielgrzymka idzie!
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
5: Tak.
6: Kierowca, piętaszek Przemysław po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
5: Tak.
6: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
5: No raz, ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to by pewnie to wyszło.
6: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
5: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
6: no.
5: To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca. No.
6: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
5: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie. No.
6: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drugiego paliwa.
5: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
6: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
5: To po co walizkę brać?
6: Jak to po co?
5: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawiam w depozycie i nie mam walizki.
6: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
5: Dlatego nie rozumiem pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zabierać. To po co ją mam brać?
6: Proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
7: Zostałeś na to wkręcony, spokojnie.
5: No to udało wam się, no nie?
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Nie ma, Noselku, w tobie takiej obawy, że na mieście, wiesz, ktoś cię znajdzie?
2: W życiu.
0: W jakiejś ciemnej bramie?
1: Dlatego on się przebiera za każdym razem, jest kimś innym.
2: I na pielgrzymki jeżdżę, dlatego. No. Wszystko jest usprawiedliwione.
8: I codziennie ma inną koszulkę. Jak go poznasz?
0: Po zapachu, pachnie tak samo.
2: Po włosach.

0: Zara ósma, Zara Larsson na antenie Eski.
1: Zgadza się. No i Zara koncert Maty na PGE Narodowym.
2: Czyli Zara Mata.
1: To prawda.
2: Zara
1: 5, Mata. Właśnie dzisiaj ma też, na, jeśli chodzi o maturę. 5 plus 10?
2: 15.
3: Dużo,
1: 15 maja. Dużo maja, czyli wtedy 15 maja na PGE Narodowym Mata. Mata bilety?
3: Czy
1: nie ma bilety.
3: Czy coś po polsku w końcu?
2: Tak. Dobrze, to ja poproszę zagrać dźwięk.
0: Uwaga. Dzwoń babuga.
2: A zaraz po godzinie 8 będzie mogła zadzwonić SK, żeby się udało, żebyście dostali od nas bilety na koncert Maty.
0: Przede wszystkim skakujcie na SK.pl i przekonajcie nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Maty.
4: Jankes i Wiktor. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
17: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
19: A za oknami dziś i chmury, i przejaśnienia. Do 26 stopni prognozują synoptycy. Sprawdzamy, co na drogach. W Ostrowie remonty trwają na Leduchowskiego, także kierowcy w tym miejscu uważajcie.
17: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu.

0: Czery Grupa Lis.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański.
3: Że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
2: A zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca. Wiem, że płynący nim Polacy czują się dobrze. Trzech pasażerów jednak statku zmarło, a chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Nowe informacje o tym zbiera reporter SK Michał Rawa.
4: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U pięciu osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
2: A za godzinę początek drugiego obowiązkowego egzaminu matematyki zapytaliśmy maturzystów, jak nastroje chwilę przed rozpoczęciem pisania testu.
5: Czułem się lepiej w polskim, a w matematyce się czuję trochę gorzej.
6: Kocham matematykę, będzie idealnie.
7: Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo jak z polskim, że jednak będzie łatwiej niż się spodziewam.
2: A jutro maturzystów czeka kolejny obowiązkowy egzamin język obcy.
0: SK Ostrów Kalisz News.
8: Marta Rajewska. Można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego miasta Kalisza. Czas jest do 15 maja. Do rozdysponowania jest ponad 5 600 000 zł. Szczegóły w necie. Za nimi język polski, dziś królowa nauk, a potem język obcy i przedmioty dodatkowe. Jakie nastroje panują wśród maturzystów z Kalisza?
9: Dobrze.
10: Matematyka, no to nie jest mój koniec.
11: Największa obawa to matematyka.
12: No stres jest, wiadomo, prawda? Ale będzie dobrze.
0: Jankes, Kama i Wiktor. SK.
13: Dziękujemy Marcinowi. Marcin do nas jeszcze oczywiście wróci 3 minutki po godzinie 8.
14: No i zastanawiamy się, co tam u was słychać. Halo.
15: Halo, halo, Radio SK. Ogłaszam dzisiaj akcję wymiany opon z zimowych na letnich. Pozdrawiam.
13: A to gratuluję. Dobrze, że nie odwrotnie.
16: W ogóle to nie jest kwestia, czy zimowe, czy letnie, tylko ja co majówkę mam coraz większą oponę.
14: No i pytanie, kiedy wymienisz?
13: No właśnie, no i co?
16: Nie wymieniaj imienia opony na daremno.

0: to Metzner na antenie Radia SK. Za kilka chwil inne bardzo fajne młode dziewczyny, które debiutują, można powiedzieć, na antenie Radia SK, czyli zespół LOR. Wszystko jedno, wszystko źle. Ja mam nadzieję jednak, że maturzyści napiszą wszystko dobrze. Matura z matmy trwa. Za kilka chwil zdradzimy wam, na czym będzie polegała matura z maty. Śledźcie nas w naszych socialach i słuchajcie uważnie Radia SK, dowiecie się, jak zdobyć bilety na koncert maty na Narodowym. A tymczasem ja was, dorosłych, już po maturze pytam, jak ta matma na co dzień w waszym życiu się przydaje i jakie twierdzenia rzeczywiście weszły w taką prozę życia. No to kto na ochotnika się zgłosi na Messengerze Radia SK z głosówką?
1: Cześć, to może ja.
0: Proszę,
1: to ja z matematyką zawsze byłam pod górkę i do tej pory liczę pieniądze. I zawsze mam za mało. Zawsze. Zawsze jestem na minusie.
0: No dokładnie.

0: Jakby nie liczyć, zawsze tak wychodzi. Nie rozumiem też tego twierdzenia akurat. No to jeszcze Marek?
1: No ja w sumie tej matematyki to codziennie używam, no bo codziennie liczę na to, że szef podejdzie i powie: słuchaj, dostaniesz podwyżkę albo jakąś premię.
0: Powiem ci, Marek, tak. Jednym z takich działów matmy jest rachunek prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo, że stanie się to, o czym powiedziałeś, jest marne. I malutkie. Karol G za chwilę.
2: To promocja.
3: Światowa supergwiazda.
4: Laureat Grammy.
3: Ikona pop.
4: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
5: Hi, this is Harry Styles.
4: Harry Styles powróci.
6: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
4: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
6: Przekonaj nas na sk.pl,
4: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jakobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
9: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
10: Twój trawnik może wyglądać lepiej. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiewka i regeneracja. Wejdź na zdrowytrawnik.com i zadzwoń.
11: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
12: Zakupy tylko w Spole. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spole.
13: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Firma Pet Food Grzesiak, spółka z o.o. z siedzibą w Gołuchowie, zatrudni osoby na stanowiska produkcyjne, autoklawy oraz do operowania maszynami na produkcji. Więcej informacji pod numerem 62 761 71 56.
16: I po reklamie.

0: Jak dobrze, że ja jestem z tego rocznika, który nie miał obowiązkowej matmy na maturze, bo to byłby horror. Nicki Minaj i Starships na antenie Radia SK. Matura z matmy trwa, ale my mamy też maturę z maty. O właśnie, już słychać, że mamy jakieś tutaj fanfary na dobry początek. Mati fuczyło na łączach. Mati, opowiadaj, o co chodzi z tą maturą z maty, gdzie ty jesteś, co ty robisz?
1: Chciałbym powiedzieć, że jest już po 10:30, a to oznacza tyle, że o tej porze ja już z matury wychodziłem, ale osoby, które piszą maturę teraz, tutaj, pod liceum imienia Batorego w Warszawie, jeszcze tego nie robią, a to oznacza tyle, że chyba byli i są z matmy lepsi niż ja.
0: Okej, okay. No tak, to jest takie znane dosyć liceum Batory w Warszawie, znane też ze względu na matę.
1: No właśnie.
0: No właśnie, czy matura z mat

0: Muzeum imienia Batorego w Warszawie jeszcze tego nie robią, a to oznacza tyle, że chyba byli i są z matmy lepsi niż ja.
1: Okej, okay. No tak, to jest takie znane dosyć liceum Batory w Warszawie, mm-hmm. Znane też ze względu na matę.
0: No właśnie,
1: czy matura z mat, z biletami na matę na Narodowym?
0: Chciałbym powiedzieć tak, ja jestem Mati, mam bilety na matę i stoimy pod liceum Maty. Wszystko się zgadza, mamy podwójny bilet do oddania na koncert Maty, który już 15 maja w Warszawie. No i właśnie, ale żeby go zgarnąć, jako że trwa matura z maty, no to trzeba odpowiedzieć na kilka matematycznych pytań. Mam tutaj pytania, mam zadania, mam tablicę, wszystko mam, wszystko jest przygotowane, trzeba tylko odpowiedzieć.
1: Podglądajcie w socialach, ale jak ktoś ma blisko, aha, no to wcale może nie trzeba być maturzystą, żeby zdać maturę z maty. Trzymamy za was kciuki bardzo mocno. Mati, być może się jeszcze dzisiaj usłyszymy, a na pewno zobaczymy w socialach, a za kilka chwil w Radiu SK Sombri Homewrecker. Radio
2: SK. Reklama. Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie pachnie bzem. Czy wy też uwielbiacie ten zapach majowy? No i nareszcie pachnie hitem, bo to Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, czyli nowy hymn męskiego grania w Radiu SK przed godziną 11. Za chwilę newsy i Marcin Procki, który je przedstawi. Ale wcześniej jeszcze bardzo ważny breaking news od Amelki.
2: Hejka, ja właśnie wyszłam z matury z matematyki. Ogólnie to jestem dobrej myśli i trzymajcie kciuki.
1: Na pewno będzie doskonale. Gratulujemy napisania matury z matmy. Jest to wyczyn.
3: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Reklama.

0: kieszeń.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
5: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
4: Dlaczego NAM?
5: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
4: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
6: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
7: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
10: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: Teoria
11: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
18: Na początek sprawdzamy, co na drogach. Remonty trwają na trasie Kalisz-Opatówek, także kierowcy w tym miejscu uważajcie. A jeśli chodzi o pogodę, to na niebie i przejaśnienia, i chmury. 26 stopni prognozują synoptycy. Ciśnienie delikatnie spada.
16: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
19: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zwarcie instalacji w wentylatorni. To prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
20: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
19: A po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Pojawiają się pierwsze apele o oszczędzanie wody. Mieszkańcy na przykład na Mazowszu mogą zauważyć słabsze ciśnienie w kranach, a lokalne władze zwracają się z prośbą,
0: żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
19: Mówi nam wójt gminy Bielsk z powiatu płockiego Józef Jerzy Rozkosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. A wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Tu przed tygodniem Paryżanie wygrali 5-4.
2: SK Ostrów Kalisz News.
18: Marta Rajewska. Szpital w Wolicy pod Kaliszem pod lupą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jedynej w regionie lecznicy chorób płuc nie spina się budżet, stąd audyt, którego skutkiem może być nawet włączenie do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Decyzji wiążących jeszcze nie ma. Akty Tadeusza Kulisiewicza będzie można zobaczyć w muzeum w Kaliszu. To ponad 160 grafik i rysunków. Wśród nich
12: bardzo wczesna grafika przedstawiająca świętego Sebastiana.
18: Mówi Sylwia Szydłowska. Wystawę poleca Radio SK.
14: 2 minuty po godzinie 11:00. Mam nadzieję, że humory dopisują, a ja za chwilę zagram, żeby były jeszcze lepsze. Zokaria, Andy Dust na przykład się pojawi. To jest polska produkcja. A potem choćby Ed Sheeran czy Taylor Swift z nowym hitem Elizabeth Taylor. Tu Hanczak, dzień dobry. Ale zaczynamy od bledki.

0: Rihanna SNM na antenie Radia SK. Jak tłumaczy się SNM, rozwija ten skrót? Nie wiem, może dzisiaj dla maturzystów to straszna matma po prostu. W sumie co nawet ten oryginalny skrót też by pasował wtedy, do tej matury. Ja was dzisiaj pytam w tym dorosłym życiu, jak ta matma się w waszym życiu przejawia. Marta nagrała głosówkę na Messengerze.
1: Cześć, właśnie jadę i was słucham. I u mnie w grę wchodzą procenty.
0: Ale nie tak jak myślicie.
1: Jak mój przyszły mąż pyta się mnie o coś, mówi, że na przykład czegoś tam nie ma, a ja mówię, na 100% jest. Nie ma, na 100% jest. No i oczywiście wychodzi na moje, bo ja wstaję, pokazuję, no i rzeczywiście na 100% było tam, gdzie mówiłam.
0: Ale statystycznie rzecz ujmując, zawsze macie tak 50% racji. Tak wiecie, jak to statystyka mówi. Człowiek i pies mają po trzy nogi. No to jeszcze w takim razie Daria.
2: Moje ulubione motto, które nawiązuje do matematyki. Umiesz liczyć? Licz na siebie.
0: Na szczęście, jeśli chodzi o hity na czasie, możecie na nas liczyć. Fever Dream, Alex Warren za chwilę.
3: A to promocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
13: A w tobie?
12: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
15: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Kuban Mrozu i Faust na antenie Radia SK, Hanczak z tej strony, a Mati Fuczyło mi opowiedział przed chwilą, że deszcz pytań był dla maturzystów i nie tylko w ramach matury z maty pod liceum Batorego w Warszawie, tym słynnym, do którego Mata również uczęszczał. No i sporo maturzystów otrzymało za rozwiązywanie zadań od Matiego bilety na koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na naszych socialach, konkretnie na Instagramie Radia SK, możecie sobie to wszystko zobaczyć. Natomiast Mati już bilety rozdał, ale my w tym tygodniu jeszcze bilety na matę mamy. Na sk.pl może zgłosić się każdy, niezależnie od tego, czy ma maturę, czy nie ma matury, czy mają przed sobą, czy za sobą. Jeżeli chcecie być na koncercie 15 maja w Warszawie, zgłaszajcie się już teraz i czekajcie na nasz telefon.
1: Radio SK. Reklama.
2: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Remont? Budowa? Pomoże Ci Despiro. Płytki, wyposażenie łazienek, wanny, spa oraz płyty terasowe 2.0. Wykonamy dla Ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu Twoje pomysły nabierają kształtu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: Wszystkie hity zaczynają się Westa, a to jest nowość od Sombra, tego od Homewrecker na przykład. Potential przed godziną 12 na naszej antenie. Aśka napisała, że poprosiła męża, by kupił 10 porów i 10 selerów do posadzenia na działce. I mąż kupił 10 porów, ale seler pomylił z pietruszką, w dodatku kupił nie sadzonki, a warzywa. Ojejku, jejku, trzeba było dokładnie mu powiedzieć, co ma kupić i pokazać palcem najlepiej w sklepie. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Dlatego życzę wam dnia bez pomyłek, ale nawet jeżeli jakaś się trafi, nie przejmujcie się tym za długo. Kasia Węsierska, już za chwilę zagrawam kolejne hity, m.in. od Harry'ego Stylesa, Hany, do jutra.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Ale beton.
6: No?
5: Nie do poruszenia.
6: Właśnie, taki mocny i taki tani.
5: Bo to beton od XBET.
6: Zapisz numer 728-478-155.
5: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
6: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Na plaży w Kuryczna City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520. Chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
10: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
11: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
12: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
13: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
14: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salony Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJQ Grupa Lis.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
21: Ponad 20 stopni na termometrach w Kaliszu i Ostrowie. Na niebie i chmury, i przejaśnienia. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. W Ostrowie uważajcie na Leduchowskiego, tam drogowcy prowadzą remonty.
19: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJQ Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
21: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu.
22: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków.
21: To zostanie wyjaśnione, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Eksperci sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego, a do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem.
0: kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKM, ale ta sprawy na razie nie komentuje. A wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z języka polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
1: Zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
17: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne.
0: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 640 milionów złotych, tyle na przestępczej działalności stracił Skarb Państwa. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Anodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę, która zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Zatrzymano 18 osób, wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat za kratami.
23: SK Ostrów Kalisz News.
24: Marta Jewska. Macie pomysł, jak zmienić Kalisz? Można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego miasta. Czas jest do 15 maja. W tej edycji do wydania jest ponad 5 600 000 zł. Za miesiąc Mistrzostwa Europy w lipcu Polski Mateusz Dillinger i Martyna Świerczyk, strażacy z PSP w Ostrowie, rozpoczynają sezon Mistrzostw Firefighter.
25: Treningi są intensywne, mocne, także mamy nadzieję, że będzie przypływ mocy akurat na zawodach.
24: Mówi Mateusz Dillinger. Głównym celem są Mistrzostwa Świata, które jesienią odbędą się w USA.
26: Jeśli komuś z maturzystów nie poszła matematyka, a dokładnie egzamin dojrzałości z tego przedmiotu na 3 minuty po godzinie 12, to proszę się nie martwić. Wielu dorosłym też nie idzie ta matematyka na co dzień. Zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak żyjąc w tym kraju, można byłoby związać koniec z końcem. Harry Styles, As It Was, za chwilę w Radiu SK, będzie też Eminem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: panów tego pana, czyli Eminem Without Me w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Powiedz mi, czego ostatnio wyszukiwałeś w sieci, a powiem ci, kim jesteś. Naprawdę psychologowie przebadali to, co mówią o nas pytania wpisane w różnego rodzaju wyszukiwarki. I tutaj chodzi nie do końca o to, o co pytamy, ale w jaki sposób pytamy. Jeżeli ktoś zadaje pytanie bardzo precyzyjnie, długo formułuje myśli i to pytanie jest bardzo dokładne, to prawdopodobnie cechuje się wysokim poziomem inteligencji. Jeżeli ktoś zaś formułuje proste pytania, ale kilka i pogłębia swoją wiedzę, no to mocno świadczy o jego motywacji, determinacji i o analitycznym umyśle. W związku z czym pytanie brzmi, jakiej najdziwniejszej rzeczy wyszukiwaliście ostatnio w waszej wyszukiwarce? Bardzo proszę, głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo chętnie takie usłyszę. Można sprawdzić historię wyszukiwarki u siebie, albo u swojej partnerki, albo u partnera. Niektórzy mówią, że czasami to jest bardzo dobra weryfikacja związku i wcale nie chodzi tutaj o zdradę, a właśnie o to, jakie pytania zadajemy i czy to przypadkiem nie są pytania, no, z takiej dosyć podstawowej wiedzy. Kalkulator podobno też i jego historia weryfikuje bardzo wiele naszych znajomości. Swedish House Mafia za chwilę.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zakupy tylko w Spole. Danone Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spole.
6: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
7: Twój trawnik może wyglądać lepiej. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiewka i regeneracja. Wejdź na zdrowytrawnik.com i zadzwoń.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
3: Eska.

0: zaczynają się w Esce.
1: Gdybym mogła sobie kiedykolwiek wybrać inne życie, to prawdopodobnie na liście byłby David Guetta. Chętnych. Moich chętnych do przejęcia ich życia. Dlatego, że ten człowiek zrobił to, o czym marzył. Marzył o tym, żeby dorobić

0: się w Esce.
1: Gdybym mogła sobie kiedykolwiek wybrać inne życie, to prawdopodobnie na liście byłby David Guetta. Chętnych. Moich chętnych do przejęcia ich życia. Dlatego, że ten człowiek zrobił to, o czym marzył. Marzył o tym, żeby dorobić

0: James Arthur. Tak pięknie zaśpiewał właśnie w Radiu SK. Najdziwniejsze rzeczy, które zdarzało wam się wyszukiwać w wyszukiwarce internetowej. Podobno to bardzo wiele mówi o nas, sposób w jaki wyszukujemy i czego szukamy. Justyna?
1: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam w przeglądarce, było dlaczego ryby pływają przy dnie.
0: Czy wy też właśnie czekaliście, aż Justyna odpowie dlaczego? No to teraz uważam, że wszyscy sprawdzimy, dlaczego ryby pływają przy dnie i jest też Justyna.
2: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam, było, czy jak jestem na diecie, to naprawdę muszę ważyć każdą rzecz co do grama.
0: Justyna, to zależy. Jak chcesz schudnąć, to tak. Jak nie, to niekoniecznie.
3: Autopromocja. No, według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
4: I twój znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
2: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
1: Dlaczego NAM?
2: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
1: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
2: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM. Yeah.

0: lekko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

Czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski? Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: jak ktoś teraz na tak zwanym home office gotuje obiad, to może się przy tych garach poczuć, jakby był DJ-em. Jazzy Candle Nights sprzyjają temu, żeby trochę sobie poklubować przy garach. Jakkolwiek to brzmi. Przy komputerze też można było. 5 minut do 13, po 13 kolejne hity dla Was mam i oczywiście je w Radiu SK zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
5: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
15: Szukasz mieszkania w Kaliszu? Znajdziesz je przy złote.

0: 71. Komfortowe dwu- i trzypokojowe mieszkania, parking i komórki lokatorskie w świetnie skomunikowanej lokalizacji. Zapraszamy na dzień otwarty. Obejrzyj inwestycje, porozmawiaj z doradcą i znajdź swoje idealne miejsce do życia. Sobota, 25 kwietnia, godzina 12. Złota 71. Twój nowy adres w Kaliszu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJQ Grupa Lis.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: W okolicach 25 stopni na termometrach w Kaliszu i Ostrowie, na niebie i chmury i przejaśnienia. A jeśli chodzi o sytuację na drogach w Kaliszu, remonty trwają jeszcze między innymi na Soli Sławickiej. Jedźcie ostrożnie.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJQ Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut, Zonta Krypto.
9: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
8: A zapowiedziany projekt będzie kolejnym, dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, benzyna 98 to koszt 6 zł i 99 groszy, a olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 7 zł i 31 groszy. Nawet jedna porcja chipsów dziennie zwiększa ryzyko demencji. Z wyliczeń australijskich naukowców wynika, że wystarczy mała paczka, by ryzyko zwiększyło się o 10%.

SK.

0: Panowie, nie chcieliście tego usłyszeć. Panie bardzo chciały to usłyszeć i wcale nie mówię o Britney Spears i Give Me More, które zagrałam przed chwilą w Radio SK, ale o wynikach pewnych badań. Otóż badania te mówią, że mężczyźni, którzy biorą pod uwagę rady kobiet podczas podejmowania decyzji, podejmują lepsze decyzje w trakcie całego swojego życia. I zanim się oburzycie i zapytacie, kto te badania zrobił, od razu odpowiadam, mądrzy ludzie. Przecież badania robią badacze, przystosowani do tego, żeby robić te badania. Wiem, panie teraz wiwatują z zachwytu. No ale tak na serio chodzi o to, że ktoś nam doradza i zawsze drugi głos doradczy, może nieco bardziej związany z inteligencją emocjonalną, może nieco bardziej intuicyjny, bo tego właśnie dotyczy głos kobiet, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dość często, może sprawić, że panowie biorą pod uwagę inny punkt widzenia, dzięki czemu później my możemy powiedzieć bardzo często, a nie mówiłam. Bo wiadomo, że zawsze mówiłyśmy. Jak to było? Punkt pierwszy, kobieta ma zawsze rację, punkt drugi, jeśli nie ma, patrz, punkt pierwszy. Doczekałyśmy się nareszcie badań na ten temat.
1: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Płynie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
7: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku.

0: 2025 wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
1: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
2: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
3: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
1: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
2: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Na plaży w Góry na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I

0: może na koncert byście poszli? Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding, Avalon w Radiu SK. Nie ich, ale bardziej polski. Mata na Narodowym. To już tak naprawdę lada moment i bilety od dawna wyprzedane, ale nie u nas, bo my jeszcze mamy. Jak wpadliście dziś na nasz Instagram, radio_SK, to mogliście zobaczyć, jak Mati Fuczyło łapie tych, którzy siódme poty zostawili nad arkuszem, a czasami pod krew i łzy do tego jeszcze, z matematyki i potem odpowiedzieli mu na kilka pytań dotyczących właśnie maty i dzięki temu dostali bilety na Narodowy po to, żeby w koncercie maty wziąć udział i móc to wszystko zobaczyć na żywo. Spokojnie, nie matura, lecz chęć szczera spowoduje, że na ten koncert też dotrzeć możecie. Wystarczy, że będziecie słuchać Radio SK, bo w tym tygodniu takie bilety dla was mamy. Miley Cyrus Flowers, za chwilę Westy.
1: Reklama.

0: Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Firma Pet Food Grzesiak Spółka z o.o. z siedzibą w Gołuchowie zatrudni osoby na stanowiska produkcyjne, autoklawy oraz do operowania maszynami na produkcji. Więcej informacji pod numerem 62 761 71 56.
8: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
9: Twój trawnik może wyglądać lepiej. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiewka i regeneracja. Wejdź na zdrowytrawnik.com i zadzwoń.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
12: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: była w tym numerze improwizacja taka, jaką wy pewnie dziś zrobiliście przed szefem, jak zapytał, co z tym projektem, który zlecił 3 tygodnie temu. Bausa, Magnetic przed 15, po 15 oni, Pirowski, Pawełek, wrzucają na luz w ST.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
5: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu o Moda NJ-ku Grupa Lis.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
16: Spory ruch o tej porze na ulicach Kalisza i Ostrowa. W Kaliszu uważajcie m.in. na Chopina, Sukienniczej czy Stańczukowskiego, na Ostrowie m.in. na Kaliskiej, Krotoszyńskiej i Rondzie Bankowym, na termometrach 26 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu o Moda NJ-ku Grupa Lis.

0: Oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nagłe zatrzymanie krążenia to wstępna przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Na ten moment analizowany jest zapis z kamer osobistych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Mogło dojść do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka, to na wycieczkowcu, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia przyznaje, że obecnie skupia się na ewakuowaniu chorych pacjentów. Statek, który znajduje się u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich. Troje pasażerów do tej pory zmarło, jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Cieszy się zainteresowaniem. W długi majowy weekend zaczęła działać karta turysty w Zakopanem, mówi wiceburmistrz miasta Iwona Grzebyk-Dulak.
4: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów.
3: A dostęp do zniżek i benefitów ma każdy turysta, który w czasie swojego pobytu zapłaci opłatę miejscową.
5: SK Ostrów Kalisz News.
6: Marta Rajewska. Zakończyła się modernizacja systemów bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Inwestycja obejmowała szereg działań, mówi Mateusz Podsedny, wiceprezydent Kalisza.
7: Zabezpieczenia przeciwpożarowe, są tam zabezpieczenia oddymiające, ale też wychwytujące wcześniej zagrożenie.
6: Koszt zadania to ponad 2 miliony złotych. Coraz trudniejsza sytuacja w lasach regionu. Susza jest tak duża, że pożar to kwestia chwili. Stąd alerty, by w lasach zachować szczególną ostrożność, nie używać w nich i w ich pobliżu ognia.

0: Po godzinie 15, dzisiaj 5 dzień maja i lato w pełni za oknem. No to letnio zagramy. Summer od Calvina Harrisa, potem Alex Warren, Alan Walker i Black Eyed Peas. Pięknie witamy. Pirowski
1: i Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: I got a feeling. To Black Eyed Peas w Radiu SK, a na zegarkach kwadrans po godzinie 15 i jakieś 3 godziny 15 minut po dzisiejszej maturze z matematyki. 377 tysięcy absolwentów szkół średnich dzisiaj do takiej matury przystąpiło, a my trzymaliśmy za was kciuki od samego rana. Mówię tutaj do maturzystów, ale mówię także do rodziców maturzystów, którzy przez to wszystko mieli ostatnio niezły kocioł w domu.
1: No tak, bo to czasem rodzice się bardziej stresują maturą niż same, chciałem powiedzieć dzieciaki, ale to już przecież dorośli obywatele. Dajcie znać, jeżeli pisaliście dzisiaj, to czym prędzej, a jeżeli to wasze dzieci dzisiaj zdawały matmę, to także odezwijcie się do nas najlepiej głosóweczką na SK-owym Messengerze, jak te nastroje po tych egzaminach.
0: No i czy pierwsze pytanie i najważniejsze, czy było trudno? Czy było łatwo, czy było trudno? Być może pamiętacie jakieś jedno z pytań, może nam podrzucić, wtedy na pewno nie zaliczymy.
1: Na matmie zawsze jest trudno, przynajmniej w moim przypadku tam nie ma, ja bym się nawet na 2 plus 2 wyłożył. Więc...
0: Ale jakoś dwa grosiki w sklepie to nigdy winny nie możesz być. Bo ci się nie zgadzają
1: akurat
0: wyliczenia.
1: Kasę potrafię liczyć.
0: Sombr, za moment.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie Odlot Ściśle Tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij

0: znane.
1: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia, organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4D. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach. Tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4D.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
6: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
5: Dlaczego NAM?
6: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
5: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
7: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
8: I po reklamie.

0: This is what you came for od Calvina Harrisa i Rihanny w Radiu SK, a teraz też duet, ale zupełnie nowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Właściwie to jest niezwykłe, że razem te dziewczyny spotkały się w jednym studiu i wypuściły

0: jakże niebezpieczny, a jakże przyjemny popołudniu. Dangerous od Davida Getty i Sama Martina, 23 minuty przed 16.
1: Jeszcze skrzypce od Davida Getty tutaj w tle pięknie grają, więc wykorzystajmy tę okazję i powiedzmy o tym, co będzie się działo w Wesce po 16.
0: No, po 16 dźwięki będą inne, będą należały do Harry'ego Stylesa, a na koncert tego dżentelmena pewnie to już wiecie, a jeśli nie, to przypomnimy, zabieramy was do Amsterdamu.
1: Tak jest, możecie zgłosić się za darmo na sk.pl i znaleźć się na tym koncercie dzięki Esce.
2: Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy to pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
7: Nosel wkręca Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
8: I zgłoś znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
13: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia.

0: 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia.

0: i chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Remont? Budowa? Pomoże Ci Despiro. Płytki wyposażenia łazienek, wanny, spa oraz płyty terasowe 2.0. Wykonamy dla Ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu Twoje pomysły nabierają kształtu.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
4: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w

0: Zo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
7: W Ostrowie większy ruch możliwy jeszcze m.in. na Wysockiej i Chłapowskiego, a w Kaliszu m.in. na Wojska Polskiego czy Górnośląskiej. Na termometrach 26 stopni, na niebie i chmury i przejaśnienia.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów.
9: Mamy ponad 5 tysięcy szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
8: Powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na zdanie egzaminu za rok. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów na Śląsku. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław.
10: W akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite

0: Bad Romance, Lady Gaga w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: No teraz Lady Paulina na antenie Radia SK. Tu Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, Paulino.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo pięknie. Myśląc już o Harrym Stylesie i jego koncercie w Amsterdamie, bo powzięliśmy taką informację, że chciałabyś lecieć ze swoją przyjaciółką Małgosią, to prawda?
3: Naprawdę, no chciałabym.
0: No dobra, to teraz nam powiedz jedną rzecz o Paulinie.
2: O Małgosi.
0: A jak powiedziałem?
2: O Paulinie. To znaczy o Paulinie też tam coś powiedz
0: o sobie. A może właśnie Paulinę? Chciałem zapytać o Paulinę, Pawełku. No. Ale jednak wybiorę Małgosię i zapytam o Małgosię. Małgosia jest twoim sumieniem, jest twoją łączniczką ze światem, czy jest twoją przyjaciółką, powierniczką tajemnic? Kim właściwie dla ciebie Małgosia jest?
3: No, szczerze... Wszystkim z tych, tak po trochu z każdego.
0: Ja to rozumiem. A pamiętasz jakąś sytuację ze swojego życia, w której wiesz, że poradziłabyś sobie gorzej, gdyby nie Małgosia i jej wsparcie?
3: No na pewno w liceum, bo poszłyśmy razem i zawsze w sumie byłyśmy razem.
0: Okej, okay, dobra. O chłopaków się kłócicie? Podobają wam się ci sami faceci?
3: Nie.
2: No jak to nie? No, no przecież...
0: A Harry Styles? Tylko jeden, dobra, niech będzie. Ten jeden niebawem zagra koncert w Amsterdamie, a my bardzo byśmy chcieli, Paulina, żebyście razem z Małgosią na ten koncert się udały. Wy chyba też chcecie, co?
3: Chcemy.
0: A w skali od 1 do 10 jak bardzo?
3: 11.
0: Wspaniale się składa, bo po takiej odpowiedzi wiemy, że zagrasz z nami dzisiaj w quizie o Harry'ego Stylesa. Przygotuj sobie wiedzę na temat tego dżentelmena, a także jeśli chodzi o popkulturę i Amsterdam. Za moment się z tobą połączymy i gramy.

0: zagramy, okej?
1: Dobrze.
0: Super. Bądźcie świadkami tego wydarzenia.
2: Reklama.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do

0: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss. To wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Twój trawnik może wyglądać lepiej. Wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiewka i regeneracja. Wejdź na zdrowytrawnik.com i zadzwoń.
5: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: I po reklamie.

0: to Me to Damiano Dawid w Radiu SK. Mamy informację sprzed chwili, że Damiano Dawida nie będzie na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Na całe szczęście wy będziecie.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: I może to być na przykład Paulina, która będzie walczyć za moment o bilety, przelot i hotel w Amsterdamie, bilety na koncert oczywiście Harry'ego, także dla swojej przyjaciółki Małgosi, która towarzyszy w jej życiu już od wielu, wielu lat. Dzień dobry, Paulino, ponownie cię witamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Czy jesteś gotowa, by usłyszeć zasady i zagrać? Przypomnę, w czwartek pojutrze wielki finał, dowiemy się, kto wygrywa.
2: Jestem gotowa.
0: A zatem będę zadawał pytania i słuchał odpowiedzi przez 30 sekund. Pierwsze pytanie skończę czytać i dopiero wtedy odpalę zegar. Twoje zadanie, droga Paulino, to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań poprawnie, bo jeśli odpowiesz niepoprawnie, będę musiał przeczytać poprawną odpowiedź, a to zabierze cenne sekundy. I właściwie tyle, jeśli chodzi o zasady. Czy jesteś gotowa, by zagrać?
2: Jestem.
0: Pierwsze pytanie. Czy Harry Styles jest już po 30?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy trzy kolory na fladze Holandii to niebieski, biały i żółty?
2: Nie.
0: Dobrze. Czy raper Mata już w tym miesiącu zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy w słowie Amsterdam jest więcej niż 8 liter?
2: Nie.
0: Tak, jest 9 liter. Czy Harry Styles to pseudonim artystyczny?
2: Nie.
0: Dobrze, czy to prawda, że do Radia SK wrócił legendarny program SK Live Remix?
2: Tak.
0: Dobrze, czy Harry występował na legendarnym festiwalu Coachella?
2: Tak.
0: I to jest dobra odpowiedź, udzielona lekko po czasie, ale zobaczymy, co nasza komisja z tym zrobi. Na razie liczymy, na ile pytań odpowiedziałaś. Jak myślisz, na ile?
2: 5.
0: Twoje zadanie to pobić Magdę, wczorajszą naszą uczestniczkę, która zdobyła punktów 2. Jak myślisz, masz ich więcej, tyle samo czy mniej?
2: No chyba więcej.
0: Sprawdzamy.
3: Chyba więcej, 7 pytań padło, 6 poprawnych odpowiedzi na twoim koncie i 6 punktów, no jesteś liderką.
0: No to Paulina, na razie rozwaliłaś system, muszę powiedzieć.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dobry wynik. 6 punktów to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Paulina, między nami, trzymaj kciuki, żeby nikt cię nie pobił do czwartku, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jeśli to ty będziesz najlepsza, jeśli to twoja punktacja zostanie zachowana do samego końca bez zmian, usłyszysz w czwartek, że lecicie z Małgosią do Amsterdamu poznać Harry'ego Stylesa.
2: Super, dziękuję.
3: A teraz mamy dla ciebie jeszcze najnowszy winyl Harry'ego Kills All The Time Disco Occasional. I to
0: co takiego
3: już
0: jeszcze?
3: Kills All The Time Disco Occasional.
0: Matko kochana, ja nawet nie wiem, czy bym to chciał, szczerze mówiąc.
3: Chciałbyś.
0: Ale Paulina, ty chcesz?
2: Chcę.
0: No, to jak chcesz, to masz w Radiu SK. Winyl dla ciebie, a w waszą stronę leci już Timbaland i Carrie Hilson. Za moment męskie granie orkiestra. To tegoroczne, najnowsze.

0: numer dedykujemy wszystkim tegorocznym maturzystom. Nareszcie za moment już wszystko będzie za wami. Męskie granie orkiestra. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na naszej antenie 20 minut przed 17 w Radiu SK. Pytaliśmy was dzisiaj o sprawy maturalne. Po pierwsze, jak wam poszło, po drugie rodziców, jak sytuacja w domu. Aha. No i Grzegorz właśnie napisał, po maturze idziemy właśnie na kremówki.
1: To taka tradycja chyba już ogólnopolska, że kremóweczki po maturze są serwowane.
0: Szczególnie w pewnych rejonach naszego kraju. Tymczasem, jeśli chodzi o zasięg całego kraju, to zagramy. Think About Us to musi być Sonny Fodera w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
13: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
14: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4B. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach. Tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4B.
15: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: I po reklamie.
17: Boy,

0: dźwięki numeru Hollow od Ebena zbliżają nas do 17 w Radiu SK.
1: I za chwilę u nas newsy, w nich na pewno o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Opolszczyźnie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zakupy tylko w Spoe. Danone Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
15: Na termometrach w Kaliszu, Ostrowie i regionie powyżej 20 kresek, na niebie i chmury i przejaśnienia. Jeśli chodzi o utrudnienia na drogach, remonty trwają między innymi na trasie Kalisz-Opatówek, także kierowcy uważajcie.
13: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJ-ku Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. W tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, który ma uregulować ten rynek, przekazał premier Donald Tusk, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
16: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
17: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich i narażają też państwo polskie.
16: Mówił Donald Tusk, a czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt, tak w rozmowie rozmowie z Polską Agencją Prasową. Sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
18: A rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego. Poważne utrudnienia na Opolszczyźnie. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest wstrzymany. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym.
19: Kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
18: Mówi Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Polregio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin kilkadziesiąt minut później przez alarm bombowy. Kłopoty mieli maturzyści z pierwszego ELO w Bydgoszczy. Po mailu do dyrekcji wezwano służby. Na szczęście matura nie była zagrożona.
20: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi.
18: Mówi Ewelina Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia.
21: SK Ostrów Kalisz News.
22: Marta Rajewska. Ubiegły sezon zakończyli medalami Mistrzostw Świata, w tym nie chcą mniej. Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger, strażacy PSP w Ostrowie, w czerwcu rozpoczną walkę o medale Firefighter.
23: Jest ciężko, ale musi być ciężko na treningach, żeby było lekko na torze.
22: Mówi Martyna Świerczyk. Pierwsze zawody w Hanowerze będą to Mistrzostwa Europy. Czwarte ELO w Ostrowie będzie współpracować z wytwórnią filmów fabularnych we Wrocławiu. Uczniowie będą mogli m.in. poznać kulisy pracy na planie filmowym.
24: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
25: W Radiu SK.
26: Już 2 minuty po godzinie 17, a za moment w waszych głośnikach Sombr. Obiecany będzie milenium.

0: Ellie Goulding, Purple Disco Machine i Ruel. No i jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, a zatem pani Jadzia już za moment na naszym pomarańczowym dywanie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: To jest Ruel w Radiu SK i Kwadrans po godzinie 17. Pięknie was witamy w naszym radiowym zakątku. Pirowski, Pawełek i ona, jedyna, niepowtarzalna, najprawdziwsza z prawdziwych gwiazd Polski, pani Jadzia. Dzień dobry,
1: dzień
0: pani
1: dobry.
0: Jadziu. Dzień dobry, pięknie,
1: dzień
0: witamy.
1: Dobry.
0: Cieszę się pani, tak, że zagra z nami pani w kolejną edycję zabawy, co Pawełek trzyma w rejku.
1: Oczywiście, że tak.
0: Doskonale. Pani Pawełku, czy pan już jest gotowy?
2: Nie, zupełnie.
1: Nie bardzo.
2: Jadzia, widzisz, co mnie czeka dzisiaj?
1: Widzę. No.
0: To pani Jadziu, poprosilibyśmy o podpowiedź dla naszych przyjaciół, żeby im łatwiej się zgadywało.
1: Duży element samochodu. Komuście to wyrwali. Pewnie mnie.
0: Pani Jadziu, być może powrót do domu dzisiaj będzie nieco utrudniony, ale czego
1: to
0: nie
1: ja
0: robi
1: twoi.
0: Się. Dla naszych słuchaczy zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Kategorię znacie. Bo. Pawełek aplikuje ten duży
1: Pawełku
0: przedmiot.
1: Pawełku, nie zrób sobie krzywdy, dziecko.
0: Ale gdyby już miał zrobić krzywdę, to daj znać wcześniej, to nagramy.
3: Przepraszam za te wszystkie trzaski.
0: Za co takiego?
3: Za te trzaski.
1: Za paski.
0: Zapaski czy trzaski?
3: Jakoś musiałem to włożyć. I ten, o, mikrofon sobie tu tak dam i będzie lepiej mnie słychać. No bardzo ciężko dzisiaj.
0: Gracie o elementy składowe merchu popołudniowego, a zatem kolekcję naszych ubrań. Dziś stawiamy na t-shirt i on będzie za moment wasz, Pirowski, Pawełek, we współpracy z Warsaw Science. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
4: Dzień dobry, halo, halo.
2: Cześć.
0: Kogo witamy?
4: Cześć. Arek mówi.
0: Arek, no ciekaw jestem, ty z motoryzacją jesteś za pan brat, czy nie bardzo?
4: Jestem, za pan brat.
0: No to super, to próbuj, jesteśmy bardzo ciekawi. Dwa pytania możesz zadać.
4: Jest to okrągłe?
2: Nie jest to okrągłe, bardziej to idzie Jadzia, co
1: prostokątne.
2: Jest jakiś prostokąt, no.
4: Prostokąt. Niech to będzie klamka do drzwi.

0: okrągłe, bardziej to idzie Jadzia, aż to
1: prostokątne.
0: Jest jakiś prostokąt, no.
2: Prostokąt. Niech to będzie klamka do drzwi.

0: czy chłodniej?
1: Napracowałem się, ale jest mi chłodniej.
0: I to też niech będzie podpowiedź przed rundą drugą, która za moment.
2: Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.

0: Mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda.
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4B. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach. Tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4B.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
6: I po reklamie.

0: Pani Jadzia i Mosiman, Underneath the Blue.
1: To było Escalate Remix.
0: Niesamowicie miksuje Jadzia. 28 minut przed godziną 18. Panie Pawełku, moim zdaniem ty już konwersacyjnie powinieneś być powoli niewydolny, biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy drugą zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Ja instaluję ten przedmiot, Jadzia przypomina, co o nim wiem.
2: Element samochodu.
3: Tak.
0: I nie jest to klamka, taka była propozycja naszego słuchacza Arka.
2: Prostokątne.
3: No właśnie, co ty widzisz, jak patrzysz
2: jest
3: na ten
2: przedmiot? Jest prostokątne i to chyba gdzieś jest koło silnika. Jeżeli nie ruszą wam dzisiaj samochody, to wiemy z którego.
0: Jadzie, jaki mechanik po godzinach od razu. Niesamowite. Zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Dzwońcie do nas bardzo proszę. Pawełku, musisz wyglądać dzisiaj niezwykle poważnie, patrząc na reakcję pani Jadzi. Dzień dobry.
3: Nieprawda. Halo?
4: Halo?
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Cześć, Kamil z tej strony.
0: Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry.
0: No próbuj, dwa pytania możesz zadać, doprecyzowujące twoją odpowiedź.
4: Czy jest to

0: Może element, przez który przebiega woda lub płyn chłodniczy?
1: Na razie nie przebiega, ale żeby dobrze pracowało, to musi przebiegać.
0: Czy jest to może chłodnica samochodowa?
2: Brawo!
3: Brawo! Tak jest! Niesamowita sprawa!
2: Jak komuś zginęła chłodnica, to jest w studio.
3: Dokładnie, Pawełek jeszcze
0: dobrze,
3: ma.
0: Że lato jest, dobrze, że lato przychodzi, to przynajmniej od razu się nie zagotuje.
3: No to dokładnie. Pawełek jeszcze ma w domu 8 katalizatorów, ale nie pytajmy dlaczego. Pawełku, w ciągu ostatnich kilku minut, gdy słuchaliśmy muzyki, oddzwoniłem większość polskich szpitali z pytaniem, czy znają przypadek pacjenta, który włożył sobie chłodnicę samochodową w ryj.
4: I co?
3: No i Pawełku, gratulacje, jesteś pierwszy.
2: Brawo!
3: I powiedz, jakie to uczucie, pytam, żeby każdy, kto jest ciekawy, dostał odpowiedź, a nie musiał tego sprawdzać we własnym zakresie.
4: Czuję, że chyba muszę pojechać pilnie do mechanika.
3: Ja bym na twoim miejscu już planował sobie głowicę.

0: Majestygi, Bonnie M, Rasputin. Gramy na antenie Radia SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Tymczasem legendarny kaszel pani Jadzi odszedł razem z panią Jadzią z naszego studia, ale dostajemy od was sygnały, że kaszel i katar to aktualnie zmora Polaków, a wszystko przez sezon alergiczny. No i sprawdziliśmy dla was, co aktualnie nam najbardziej przeszkadza, jeśli chodzi o dobre samopoczucie. No najbardziej dają w gaz dąb, trawy i babka teraz w maju.
1: A mi najbardziej w moim samopoczuciu przeszkadzają nie te roślinki, tylko po prostu inni ludzie, no.
0: Ja myślę, Pawełku, że akurat jakbyś znalazł fajną babkę, twoje życie stałoby się bardziej uśmiechnięte, nie? Radio SK.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert.

0: złotych. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4B. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach. Tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4B.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: I por-

0: Na pewno dla nas nie wszystko jedno i absolutnie nie wszystko źle. Włączcie Radio SK i zapewnijcie sobie dostawę dobrego humoru także po godzinie 18, kiedy antenę przejmie Łukasz Zduńczyk i najlepsze hity na czasie. Dobry wieczór, dzień dobry, Łukaszu.
1: I najlepsze bilety będą, bo znowu mamy zaproszenia na koncert Maty na Narodowym.
2: A, ja Łukasz, ty to szalony jesteś, naprawdę.
0: No, dobrze. Wszystko dla was. Bądźcie od 18 także ze SK-ą.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
10: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
11: To będzie ostatnia reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJQ Grupa Lis.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.

0: nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro synoptycy prognozują do 23 kresek. W ciągu dnia możliwe są chmury, przejaśnienia i opady deszczu. A jeśli chodzi o remonty, to w Ostrowie uważajcie na Leduchowskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda NJQ Grupa Lis, oferujący modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z Radiem SK żona Pawła Kozaneckiego. Łódzki adwokat ma prawomocny wyrok 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.
5: Jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego to jest po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
4: A Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumien na kółkach. Demi Moore czy Chloe Zhao wśród jurorów konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich 1949 Pawła Pawlikowskiego. Filmowe święto zaczyna się za tydzień.
6: SK Sport News.
4: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Trwa zgrupowanie w Spale. Siatkarze przygotowują się do Ligi Narodów. Na miejscu jest już 20 zawodników.
6: SK Ostrów Kalisz News.
0: Marta Rajewska. Mieszkańcy ulicy Morelowej w Kaliszu nie chcą przystanku autobusowego na swojej ulicy. To wewnątrz osiedlowa uliczka, która według nich nie jest przystosowana.
7: To jest bardzo krótki odcinek. To nie jest zatoczka autobusowa, tylko normalny taki przystanek.
8: Ruch jest bardzo nasilony. Czasami nawet z samochodu nie mogę wyjść.
0: Mieszkańcy ulicy Morelowej napisali w tej sprawie petycję do prezydenta Kalisza. Można będzie wziąć książkę Zadatek do puszki i wspomóc bezdomne zwierzęta. 14 i 15 maja w Ostrowie odbędzie się charytatywny kiermasz książki.
2: Imprezka.
9: Imprezka. I już 3 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, już nam wystarczy. Już się dzisiaj napracowaliśmy, teraz sobie odpocznijmy. Oficjalnie odwołujemy ten wtorek, zaczynamy przyjemny wieczór z hitami na czasie. A do tych hitów na czasie, przypominam, dokładam podwójne zaproszenia na matę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i to się nazywa dobre granie na wieczór, aż Adi jest pod wrażeniem.
1: To mi się podoba.
0: No i my się dopiero rozkręcamy, gramy hity na czasie na wtorkowy wieczór, 12 minut po godzinie 18. Tate McRae, prosto z filmu F1 za nami. Dla tych wszystkich, którzy teraz pędzą na późny obiad do domu, liczymy na to, że ten obiad jest już gotowy, słuchajcie. Dzisiaj była też matura z matematyki. Jeśli są z nami maturzyści, SK jest dobrym wyborem, bo z nami można się odstresować. I ja mam pytanie właśnie matematyczne do was na wieczór. Na co dzisiaj liczycie? Może na to właśnie, że ten gotowy obiad już tam na was w domu czeka. A może na to, że druga połówka dzisiaj dom posprzątała, wejdziecie i nic nie będziecie musieli robić. A może liczycie na zaproszenie na jakieś jedzonko na mieście, może jakieś sushi, pizza, coś w tym stylu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Na co dzisiaj wieczorem liczycie? A ja gram dalej. Sydney, Polak i PZ już teraz.

0: Letka w Radiu SK. Właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory w tym roku. To są hity na czasie 20 minut po godzinie 18. A wydajecie znać, na co dzisiaj liczycie, tak z okazji tej matury z matmy. Bartek?
1: Moja Ewelina właśnie gdzieś tam buszuje po sklepach ze swoją koleżanką z roboty i mam nadzieję, że zahaczy o kulinaria i coś dla mnie na wieczór również tutaj podrzuci dobrego.
0: Opłaca się czasem kobietę na zakupy z koleżanką wysłać, ale Bartek, to musisz jej to szybko zakomunikować, bo ja coś czuję, że to ona teraz od ciebie oczekuje, że ty ją powitasz jakąś kolacją, a najgorzej to by było, jakby ona wróciła do domu najedzona. To wtedy nawet w robieniu jedzenia by ci nie pomogła.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Juste, Jack Stel i John. To jest Radio SK, gramy hity na czasie, a wy liczycie, tylko już nie zadanie na maturze, liczycie na coś. Żaneta?
1: Ja liczę na to, że w końcu tak naprawdę popada deszcz, bo alergicy pozdrawiają i kichają i kaszlą, a ja czekam, aż puścicie jakiś fajny kawałek maty.
0: Żaneta, dwie dobre informacje. Po pierwsze, przez Polskę od zachodu przechodzą deszcze i prawdopodobnie do końca tygodnia prawie wszędzie może popadać, a druga dobra informacja jest taka, że mamy coś więcej niż kawałek maty. Mamy bilety na koncert maty na PGE Narodowym 15 maja i po godzinie 19 w tej sprawie zadzwonię do kogoś z was i te bilety wręczę. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4B. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach. Tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4B.
9: I po reklamie.

Eską nie ma ziewania wieczorem. Dobry imprezkowy numer, który dodaje energii, zwłaszcza o tej porze. Jazzy w Radiu Eska to są właśnie hity na czasie. I ważna porada na wieczór, warto śpiewać pod prysznicem, słuchajcie. To podobno ma bardzo dużo korzyści. Daje poczucie bezpieczeństwa, angażuje przeponę i dzięki temu oddychamy pełniej. Odwracamy uwagę od negatywnych myśli, więc jesteśmy bardziej odstresowani. I do tego akustyka łazienki wzmacnia głos, budując pewność siebie. No to słuchajcie, próbujmy. Jeśli druga połówka po tym naszym śpiewie nie przybiegnie do łazienki, nie spyta, czy coś się stało, to znaczy, że wychodzi nam to całkiem nieźle.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: A gdyby tak cieszyć

0: idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salon Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdyby nie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
7: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: I po reklamie.
11: Ostrów i Kalisz na czasie.
12: Właśnie Źródlewsko-Lejnik i czas na podpowiedzi filmowe. Zaglądamy więc do kina Helios w Ostrowie. Tutaj dziś jeszcze na przykład o 20.15 amerykański dramat biograficzny Michael, a godzinę później o 21.15 Diabeł ubiera się u Prady. Część druga, kto ma ochotę na sport na dużym ekranie, też jest taka możliwość. 21.45 i Liga Mistrzów UEFA, półfinał Arsenal Atletico Madryt. A więcej informacji oczywiście na stronie kina.
13: Muzyką się żyje.
14: SK zabiera Was na najlepsze koncerty tego sezonu. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Tego dnia raper zagra swoje największe hity w karierze, m.in. Juret de Mar, 100 dni do matury, Kiskam czy Papuga, no i wiele, wiele innych. Jeśli chcecie tam być, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie. Wystarczy, że udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie, a ja już za chwilę zadzwonię do kogoś z Was w tej sprawie i nie jest to ostatnia okazja, by w Radiu SK zgarnąć takie bilety, bo rozdajemy je przez cały tydzień. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta, jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Siedlec, Sopotu, Uniejowa czy Ciechocinka. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych artystki, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na tym krążku jej tytułowy hit Błękit, będzie też Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Radia SK. W planach jest też wspólny numer z White'em 2115. Premiera tego hitu już w najbliższy piątek.
15: Imprezka.
16: Imprezka. Imprezka.
15: Imprezka.
14: Słuchajcie, ja się domyślam, czemu Roxy Węgiel będzie grała aż tyle koncertów, prawie 60 w ciągu tego letniego sezonu. Bo ona jakiś czas temu w naszym studiu powiedziała, że teraz z mężem szykuje się do budowy

domu. O, no to, 60 koncertów na pewno się przyda. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ruszamy z hitami na czasie. No i zostańcie ze mną, bo za chwilę do kogoś z was powędruje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. To, bo jak wiecie, najlepsza imprezka z Radiem SK, ale to nie będzie takie proste. Zamierzam zorganizować quiz wiedzy o Macie, o jego kawałkach.

0: Iban w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy najlepsze imprezki. Gabrysia razem ze mną. Cześć, Gabrysia.
1: Cześć.
0: Raczej powinienem cię przedstawić niedoszła młoda pani Matczakowa. Napisałaś na SK.pl w zgłoszeniu, że dyskografię Maty znasz lepiej niż własny PESEL.
1: No, całkiem jest mi to dobrze znane, także ale
0: napisałaś
1: można tak powiedzieć.
0: Nawet na polskim ci się ten tekst Maty przydał. Jak to było?
1: Tak, no w jakichś rozprawkach często lubiłam używać, czy to właśnie piosenki Maty, czy różnych innych raperów, zawsze przydatne.
0: Jakieś dzwoni papuga?
1: Na przykład.
0: Styl. Słuchaj, ale ty napisałaś, że znasz dyskografię Maty lepiej niż PESEL, to ja to sprawdzę. Znaczy nie będziesz recytowała swojego PESEL-u, ale tutaj mam 4 krótkie fragmenty kawałków Maty. Jeśli odgadniesz, to będzie fajna niespodzianka. Jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: No skoro znasz Matę, to powinnaś sobie łatwo z tym poradzić. No to uwaga, kawałek numer 1.
2: Jak już to przesłuchałeś, wioski gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: Jaki tytuł? Co to za kawałek?
1: Kiskam.
0: Bardzo dobrze, no to lecimy z drugim.
2: Jadę na B, mowo, OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy po
0: co jadą? Co to za kawałek?
1: Bombaj Szafir.
0: No
1: Szafir
0: oczywiście.
1: Się nazywa konkretnie.
0: Brawo, teraz trzeci kawałek, uwaga.
2: Shory mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam.
0: Z Wojtkiem Szczęsnym w teledysku, co to za numer?
1: Loret de Mar.
0: No oczywiście, no to uwaga, ostatni numer i zaraz niespodzianka twoja.
2: Mówi, że musi się udać.
0: Kto mówi, że musi się udać?
1: Papuga to jest tytuł.
0: Brawo, tak jest. Podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja jest twoje.
1: Boże, wspaniale, mega się cieszę, naprawdę.
0: Udało się. A kogo ze sobą zabierasz?
1: Mojego chłopaka, oczywiście.
0: Wow, to za chwilę się rozłączamy i od razu do niego dzwoń, żeby sobie szykował wolne 15 maja, bo oboje idziecie na Narodowy na Matę. Dobrej zabawy życzę.
1: Dziękuję pięknie, naprawdę.
0: Trzymaj się, Gabrysia, hej.
1: Dziękuję, pa, pa.
0: Gabrysia, czekaj, a lubisz Gipsa?
1: Lubię.
0: A, no to dawaj radio głośniej, bo już teraz jego win wlatuje na antenę Eski. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety na Matę na Narodowym, słuchajcie Eski w tym tygodniu, bo tych zaproszeń dużo dla was mamy. A teraz Gips, to jest Radio Eska i hity na czasie.

0: Z nami nie zaśniecie przed kolacją. To jest bas tak dobry, że aż głowa na zagłówku w samochodzie podskakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. To są właśnie wieczorne hity na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem wielkie gratulacje. Mamy nowego rekordzistę systemu kaucyjnego w Polsce. Mieszkaniec Krakowa, pracownik klubu nocnego. Zbierał butelki przez 2 miesiące i w końcu pojechał do butelkomatu z 30 workami. Wrzucał przez kilka godzin i udało mu się uzbierać łącznie 4683 opakowania, co dało 2300 zł. Słuchajcie, niewiele o tym panu wiemy, ale skoro trzymał tyle butelek przez 2 miesiące u siebie w domu, to prawdopodobnie jest singlem i już nie mieszka z rodzicami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów.

0: milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Nowości ekspresowo wskakują na playlistę Radia SK i to jedna z nich, Oskar Metka i wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was dzisiaj pytam, na co dzisiaj liczycie? Piotrek?
1: Liczę na to, że 15 wydarzy się coś, że nie będę musiał iść na imieniny do mojej ukochanej teściowej Zofii.
0: Spokojnie, Piotrek, jakbyś musiał organizować te imieniny, to by było gorzej. A tak to, jak zjesz obiad, potem tort dołożysz, to nawet cię teściowa nie zdąży zdenerwować. Wy też dawajcie znać głosówkami, tak jak Piotrek, na co dzisiaj liczycie. A ja gram Dawida z Kaśką.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Świętujemy 40 lat marki Reckman. Odwiedź salon Reckman w Galerii Ostrowia oraz Galerii Amber i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów. Poznaj kolekcję jubileuszową i świętuj razem z Reckman 40 lat stylu. Salony Reckman w Galerii Amber w Kaliszu oraz Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz? To majowa wyprzedaż w Comforti. Tłumy już szturmują okazję w nowych Skalmierzycach w namiocie przy Podkockiej 4D. Od 8 do 23 maja, od 10 do 18 w tygodniu i do 14 w soboty w Comforti czekają super majówkowe rabaty na sofy, łóżka i materace. Urządzaj dom w majówkowych cenach. Tylko z Comforti. Nowe Skalmierzyce Podkocka 4D.
15: I po reklamie.
16: Ostrów i Kalisz na czasie.
17: Basia Źródlewsko-Olejnik, a teraz dwa muzyczne zaproszenia do Ostrowa, konkretnie do Centrum Kultury w Ostrowie. Już w piątek, 8 maja o 20:00, jędrusiowe granie w ramach okolicy bluesa. Wiem, że bluesa na antenie jest kim nie gramy, ale wiem, że bardzo lubicie ten gatunek, więc na żywo już w ten piątek. A tydzień później, 15, Ochman i Ochman, czyli dziadek i wnuk Wiesław Ochman i Krystian Ochman. No i będzie na pewno przyjemnie, rodzinnie i przede wszystkim operowo.
18: Muzyka się żyje.
19: Oni ciągle tutaj są, na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan. Ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli Disneraka, który w ostatnich tygodniach poruszył cały polski internet. A to po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać już ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie do naszego kraju w wakacje. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa imprezka, która startuje już 8 lipca w Sławie. To jest województwo lubuskie. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu Rapstacja pojawi się no sama śmietanka też polskiego rapu. Między innymi PZ, White, BDOS 2115, Oki, Abson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kazbałagane czy Fukaj. Jeszcze wielu innych. I wy też tam możecie być razem z Radiem SK, bo my was zabieramy na Rapstację. Warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. A ja was zapytałem, na co wieczorem liczycie. No i Bartek mówi, że się wkurzył na żonę i życzy jej, liczy na to, że wieczorem będzie miała ciepłą poduszkę, jak się będzie kładła spać. Uuu, to surowa kara. Gorsza by była tylko ciepłe siedzenie w toalecie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Jonathan PZ i Liwka w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie, a na dobry wieczór dorzucamy mocno imprezkową nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My się na nowościach znamy, wiecie o tym doskonale, że jak Eska coś zagra, to będzie to hitem. I teraz brytyjskie duo przejmuje naszą antenę. Producent D.O.D. i piosenkarka Hailey May, która nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty i kiedyś pisała m.in. dla Davida Getty. Mają dla nas numer, który moim zdaniem idealnie pasuje do wieczornego biegania po parku. W samochodzie też się sprawdzi, bo to jest naprawdę dobre tempo. D.O.D. i Hailey May, Closure, już teraz.

0: Kanapa w salonie, brzuch do góry, dresy zamiast jeansów. No i tak sobie odpoczywamy wieczorową porą z hitami na czasie. Bausa, to są właśnie takie hity na czasie. A ja was wcześniej zapytałem, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Diana w tej sprawie.
1: Ja liczę na bilety na koncert Maty. A jeśli się dzisiaj nie uda, no to może niech chociaż dzieci pójdą wcześniej spać. Pozdrawiam was.
0: O, coś czuję, że tu jest jakiś ukryty przekaz do męża Diany. Ja mam nadzieję, że on to dobrze odczytał i że za chwilę się weźmie za usypianie dzieci. Dobrego wieczoru wam życzę w takim razie. Jeśli chodzi o bilety na Matę, to faktycznie Gabrysi już dzisiaj rozdałem, ale spokojnie, będzie można je zgarnąć. Podwójne zaproszenia na koncert Maty na Narodowym 15 maja. Jeszcze jutro, pojutrze i po pojutrze. Dużo tych biletów dla was mamy. Zgłoszenia darmowe na SK.

0: Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze bilety na koncert Światowej Gwiazdy.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
7: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
6: Dlaczego NAM?
7: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
6: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
7: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Ten numer wieczorem brzmi jeszcze lepiej. Robi fajny klimat, można przy niej odpocząć. Amy McDonald z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja mam bardzo ważną wiadomość dla wszystkich właścicieli psów. Jeśli zdarza wam się czasami mówić do swojego psa, a ja doskonale wiem, że wam się zdarza, każdy właściciel psa mówi do swojego psa, to jest dobra oznaka. Psychologowie mówią, że to jest normalne. To dobrze o nas świadczy, wbrew pozorom. Bo uwaga, osoby, które mówią do psa, przejawiają głęboką wrażliwość, dojrzałość emocjonalną i kreatywność. Co więcej,

I zdarza wam się czasami mówić do swojego psa, a ja doskonale wiem, że wam się zdarza. Każdy właściciel psa mówi do swojego psa, to jest dobra oznaka. Psychologowie mówią, że to jest normalne. To dobrze o nas świadczy, wbrew pozorom. Bo uwaga, osoby, które mówią do psa, przejawiają głęboką wrażliwość, dojrzałość emocjonalną i kreatywność. Co więcej, takimi cechami jak ugodowe, otwarte i potrafią budować głębokie więzi. Ja mam nadzieję, że moja sąsiadka teraz słucha radia, bo jak mnie ostatnio przyłapała na rozmowie z psem, to nie wyglądała, jakby chciała budować ze mną głęboką więź.

I tak właśnie będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba w Radiu SK. Lato nie stygnie. Lato się dopiero zbliża i mam kolejną oznakę. Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę. O 21:00, czyli dokładnie za 5 minut drugi mecz półfinału Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu było 1-1, także będą emocje. Jutro z kolei Bayern kontra PSG. PSG ma jedną bramkę przewagi.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
6: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
5: Dlaczego NAM?
6: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
5: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
6: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Ostrów i Kalisz na czasie.
11: Właśnie środę w kolejnik, odliczanie rozpoczęte. U mnie tak, za miesiąc z Małym Haczykiem w Ostrowie rusza 15 już Grand Prix Komeda, czyli Festiwal Muzyki Filmowej. W tym roku potrwa od 8 do 13 czerwca. No i będą znakomici goście, koncerty, filmy, m.in. Aga Zarian, która będzie w jury tegorocznego konkursu, ale też zaśpiewa na finał festiwalu 13 czerwca. Oczywiście o tym festiwalu piszemy na sk.pl, bo poleca go radio.
12: Numer 1 w Kaliszu.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

ballad robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. Nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać

0: to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé, bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
5: SK Ostrów Kalisz News.
6: Marta Rajewska, zapraszam na podsumowanie dnia. Zakończyła się modernizacja systemów bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Inwestycja obejmowała szereg działań, mówi Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza.
7: Szanowni Państwo, to bardzo duża inwestycja, oczekiwana przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ale również pracowników. To była inwestycja za ponad 2 miliony złotych. To są zabezpieczenia przeciwpożarowe, są tam zabezpieczenia oddymiające, ale też wychwytujące wcześniej jednocześnie zagrożenie, czyli wszystkie zdarzenia niepożądane związane z pożarem. No ta inwestycja obejmowała szereg działań, bo to była też i przebudowa, i nowa instalacja. Także wymienić nie sposób tego wszystkiego, no ale trzeba powiedzieć wprost, że Dom Pomocy Społecznej od wielu lat bardzo się zmienia. Staramy się, żeby mieszkańcy tego domu czuli się bezpiecznie, bo przecież Dom Pomocy Społecznej to nie tylko bezpieczeństwo, które daje wspaniała kadra pracownicza, ale również substancja, czyli budynek, w którym mieszkańcy mieszkają, on też musi spełniać najnowsze wytyczne. I tak też się dzieje. Ta inwestycja została przeprowadzona w sposób bezproblemowy i jeszcze raz podkreślę, kosztowała ponad 2 miliony złotych.
6: Mieszkańcy ulicy Morenowej w Kaliszu nie chcą przystanku autobusowego na swojej ulicy. To wewnątrz osiedlowa uliczka, która według nich nie jest przystosowana.
4: Uważamy, że przystanki, które są po prawej czy po lewej, czyli na Stawiszyńskiej 200 metrów, czy tam 300 i 200-300 metrów w drugą stronę koło kościoła, to jest wystarczająca odległość, żebyśmy my mogli sobie po prostu dochodzić, tak? Ruch jest bardzo nasilony, autobusy tutaj jeżdżą, ja czasami nawet z samochodu nie mogę wyjść, bo w jedną stronę jedzie i za chwileczkę jedzie samochód w drugą stronę. Dosłownie nie mam jak wyjść nawet z samochodu. Tu bardzo się nasilił ruch, w związku z tym, że jest przedszkole, do szkoły, wszystkie dzieci są wożone. Od rana jest tu mnóstwo samochodów osobowych, są jeszcze autobusy, które jeżdżą. W związku z tym uznaliśmy, że nie ma sensu wprowadzać tutaj autobusów, jeżeli mamy przystanki przy głównej drodze Stawiszyńska. To ona spełnia wymogi, żeby jeździły tutaj autobusy MPK, ewentualnie tutaj Boja Żeleńskiego w drugą stronę.
8: To jest bardzo krótki odcinek między Żeromskiego a 23 stycznia.

0: mamy przystanki przy głównej drodze Stawiszyńska, to ona spełnia wymogi, żeby jeździły tutaj autobusy MPK, ewentualnie tutaj Boja Żeleńskiego w drugą stronę.
1: To jest bardzo krótki odcinek między Żeromskiego a 23 stycznia.

0: otoczka autobusowa, tylko normalny taki przystanek. Co jeszcze? Na tym krótkim odcinku mieszka ile? 15, jest 15 budynków i około 30 ludzi. 6 osób tylko korzysta, emerytów, z autobusu. Nikt więcej nie, bo każdy jeździ samochodem.
1: Nie potrzebujecie teraz?
0: My nie potrzebujemy, a poza tym jeszcze oprócz tych autobusów KLA, to jeszcze bardzo duże samochody. Ciężarowe jeżdżą tą ulicą i dość szybko. Także to jest niebezpieczne i dla dzieci, i dla nas, i ludzi starszych. Także uważamy, że zbędne jest KLA. Na tym odcinku. To jest bardzo krótki odcinek. Przy Żeromskiego i 23 stycznia jest przystanek.
2: Mieszkańcy ulicy Morelowej napisali w tej sprawie petycję do prezydenta Kalisza. Nieprezentowane dotąd akty Tadeusza Kulisiewicza będzie można zobaczyć w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.
3: Muzeum szykuje się do wystawy akty Kulisiewicza. Co to będzie za wystawa?
4: Wystawa Kulisiewicz Akty będzie się kręcić wokół nagości. Wiadomo, że ten temat nagości należy do najbardziej ekscytujących motywów w kulturze już od tysiącleci. Kulisiewicz narysował najwięcej aktów po 60. i 70. roku życia. Nie sposób opowiedzieć o ich pięknie, zresztą nie o to chodzi, bo chciałabym, żeby Państwo w jak najszerszym gronie te rysunki i te grafiki zobaczyli na żywo, ale mogę powiedzieć, że intrygującą tajemnicą jest dla nas do dziś, kim są te dziewczyny z portretów. Nie wiemy, kogo Kulisiewicz rysował, nie znamy imion tych dziewcząt, nawet nie możemy określić ich pochodzenia etnicznego, dlatego że często Kulisiewicz pozbawiał je rysów twarzy. Można domyślać się, że część ze sportretowanych kobiet to modelki, które pozowały do aktów na zajęciach na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie Kulisiewicz najpierw studiował, a później przez długie lata był wykładowcą i nauczycielem grafiki warsztatowej.
3: Ile tych rysunków zachowało się i czy to są te teki, które były już w zasobach, czy skądś jeszcze te rysunki tutaj trafiły? Bo generalnie tą warszawską, cały zasób warszawski macie tutaj w swoich rękach.
4: Tak, większość z tych prac, które zaprezentujemy na wystawie, pochodzi właśnie z tej kolekcji prac Tadeusza Kulisiewicza z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. I to jest około 140 prac, rysunków, grafik i szkiców, ale wypożyczamy też prace z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz z kolekcji prywatnych Jacka Łozowskiego z Wrocławia i Radosława Gąsiora z Kalisza.
3: Jak Kulisiewicz przedstawia te kobiety? Czy one są rzeczywiście jakby pozbawione też takiej sensualności, żebym nie powiedziała seksualności? Czy ta kulisiewiczowska kreska słynna jest widoczna i ten zarys kobiecego ciała widoczny na tych pracach?
4: Bywa bardzo różnie. Proszę się nie zdrażać, bo nie są to w żaden sposób wulgarne przedstawienia. Są rysowane bardzo delikatną kreską. Takim już kanonicznym określeniem jest piórko Kulisiewicza, oznaczające taką subtelność i delikatność. Ale jeśli chodzi o sam charakter rysunków, niektóre są rzeczywiście bardziej erotyczne, inne są intymne w ten sposób, że na przykład pokazują relacje, bliskość relacji matki z dzieckiem. To są bardzo różne przedstawienia.
3: Ja bym jeszcze poprosiła o parę słów odnośnie tej pracowni Kulisiewicza, która znajduje się tutaj w muzeum.
4: Pracownia, którą pokazujemy przy ulicy Kościuszki 12 na wystawie stałej Tadeusza Kulisiewicza, jest zrekonstruowana z oryginalnych elementów, które Kulisiewicz miał w swojej pracowni w mieszkaniu w Warszawie przy ulicy Mazowieckiej w Śródmieściu, gdzie mieszkał przez 30 ostatnich lat swojego życia, ponad 30 ostatnich lat. I na mocy testamentu Kulisiewicza po jego śmierci w 1988 roku tutaj do Kalisza, do jego rodzinnego miasta, całe wyposażenie tej pracowni zawierające ponad 1000 jego prac właśnie tutaj trafiło i od kilku lat możemy oglądać je tutaj w gmachu głównym Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy ulicy Kościuszki 12.
3: Czy o jakieś elementy się wzbogaciła ta pracownia w tej chwili, ta rekonstrukcja tej pracowni, czy nie? Czy ona jest stała od samego początku?
4: Rekonstrukcja pracowni.

0: nie stała, natomiast kolekcja prac Tadeusza Kulisiewicza nadal tutaj jest budowana i nowe zakupy cały czas są tutaj dokonywane. I Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej posiada największy zbiór prac Tadeusza Kulisiewicza. Często gościmy tutaj gości przede wszystkim ze środowiska warszawskiego, bo jednak Kulisiewicz przez większość swojego zawodowego życia związany był z Warszawą i często to środowisko warszawskie tutaj do Kalisza zagląda, zwłaszcza odkąd ta stała galeria jego prac jest tutaj prezentowana.
1: A czy coś w ostatnim czasie dokupiliście do tej kolekcji?
0: Tak, najnowszy nasz zakup to drzeworyt z lat 20., bardzo wczesna grafika Tadeusza Kulisiewicza, przedstawiająca świętego Sebastiana, również nago. I ta grafika też będzie prezentowana na wystawie Kulisiewicz Akty. Święty Sebastian.
1: I skąd ją macie? Gdzie kupiliście?
0: W domu aukcyjnym.
1: W domu aukcyjnym, jak dawno?
0: Kilka miesięcy temu.
2: Mówi Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy, a wystawa potrwa od 16 maja do końca wakacji, poleca Radio SK. Sytuacja w lasach nie wygląda najlepiej, jest bardzo sucho i o pożar naprawdę nie trudno. W Nadleśnictwie Przedborów leśnicy już od kilku tygodni mają ręce pełne roboty, mówi leśnik Marcin Frąckowiak.
3: Prawdą jest, że mamy teraz taki bardzo newralgiczny okres w roku, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe, ponieważ to jest pora, w której jeszcze część traw nie rozwinęła się, nie jest zielona, jest taka zasuszona. To stwarza takie dodatkowe zagrożenie pożarowe i dość wysokie ryzyko powstania pożaru. My jako lasy mamy dość dobrze zorganizowaną sieć wykrywania takich pożarów. Pełnimy już od 17 marca dyżury przeciwpożarowe. Obserwujemy i monitorujemy tereny leśne i w przypadku ujawnienia, zadymienia bądź zgłoszenia od osób postronnych podejmujemy stosowne kroki w celu likwidacji tych pożarów. Choć szczerze powiem, że dzięki tej dobrej sieci wychwytywania tych pożarów, jeżeli mamy pożary, to są to pożary małe, zazwyczaj do pięciu arów, kilka arów powierzchni. Takich dużych pożarów już dość dawno u nas nie było. Cóż jeszcze, co roku, codziennie sprawdzamy wilgotność ścioły. Polska jest podzielona na takie pewne strefy i w tych punktach sprawdza się wilgotność ścioły, podaje się zagrożenie dla poszczególnych nadleśnictw i na tej podstawie podejmuje się również decyzję o pomnieniu dyżuru lub nie.
1: Jak to wygląda w Nadleśnictwie Przedborów?
3: W Nadleśnictwie Przedborów wygląda to w ten sposób, że od godziny 10 każdego dnia w tej chwili do godziny 18 pełniony jest dyżur w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym. Oprócz tego monitoruje

0: Odmienię dyżuru lub nie.
1: Jak to wygląda w nadleśnictwie przedworów?
0: W nadleśnictwie przedworów wygląda to w ten sposób, że od godziny 10 każdego dnia w tej chwili do godziny 18 pełniony jest dyżur w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym. Oprócz tego monitoruję ten, który nazywa się smoke detection, gdzie kamery obserwują dany obszar i w przypadku wykrycia dymu same alarmują, że coś się dzieje. Korzystamy z własnych tutaj kamer będących na terenie nadleśnictwa przedworów, jak i również sąsiednich nadleśnictw, m.in. z Antonina czy z Staczanowa. Także też wspomagamy się, te kamery się widzą zazwyczaj, także mamy dość duży obszar terenu, który możemy obserwować.
1: Wspominał Pan o stopniach zagrożenia pożarowego. Jak to wygląda u nas?
0: To znaczy, wygląda to w ten sposób, że te stacje, które badają właśnie wilgotność ścioły, one podają też stopień zagrożenia pożarowego na dany dzień. No i to określa się w skali od 0 do 3, gdzie 0 to jest najmniejsze zagrożenie, 3 to już jest takie dość poważne zagrożenie. Z 3 zazwyczaj mamy do czynienia w okresach takich suszy, bardziej w okresie letnim, ale i teraz już zdarzało się, że był drugi stopień zagrożenia pożarowego.
1: A teraz w takim razie kilka praktycznych wskazówek do spacerowiczów. Jeżeli my wybieramy się do lasu, to czego nie wolno nam robić, żebyśmy tego pożaru sami też nie wzniecili?
0: No, przepisy mówią dość jasno, że w ogóle na terenie leśnym nie wolno używać ognia otwartego, przy czym powiem, że papieros też jest uznawany za ogień otwarty, jak również w odległości 100 metrów od lasu też to jest zabronione. Wyjątkiem są miejsca specjalnie tego przeznaczone i my takie miejsca też jako leśnicy wyznaczamy w terenie. Zwykle są to takie miejsca w kontekście turystycznym, gdzie znajduje się miejsce na ognisko, gdzie można sobie, że tak powiem, to ognisko rozpalić, oczywiście za zgodą służb leśnych. Natomiast może się zdarzyć, że dojdzie do jakiegoś przypadkowego zapuszczenia ognia. Niekiedy może się to zdarzyć nawet od zwykłego samochodu zaparkowanego gdzieś właśnie w pobliżu suchych traw. Bywały przypadki, że od katalizatorów, ponieważ tam jest wysoka temperatura, dochodziło do zapłonu traw, a następnie do jakiegoś pożaru.
1: To jeżeli zdarzy się już, że ten ogień zaproszony, jak powinniśmy zareagować? Co w pierwszej kolejności my możemy bądź musimy zrobić?
0: Trudno tak powiedzieć, każdy obywatel, że tak powiem, ma obowiązek alarmować, jeżeli zauważy jakikolwiek pożar, nie tylko pożar lasu. Natomiast wiemy, że dla nas najważniejsze jest nasze życie i zdrowie, więc jeżeli zauważymy taki pożar w lesie, no to przede wszystkim powinniśmy powiadomić straż pożarną. I resztę czynności już tam podejmuje wówczas straż pożarna, jeżeli przyjedzie. No my możemy jakoś zabezpieczyć teren w sensie takim, że jeżeli możemy, no to żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego ognia, ale tak jak mówiłem, najważniejsze jest nasze życie i zdrowie, więc tu też ostrożnie, żeby nie ryzykować.
2: Leśnicy podkreślają, wystarczy iskra i ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, dlatego trzeba uważać. I zmieniamy temat. Szpital w Wolicy, częścią Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu, tego nie wyklucza Urząd Marszałkowski w Poznaniu, któremu obie placówki podlegają. Lecznicy w Wolicy, jedynej w regionie dla pacjentów z chorobami płuc, nie spina się budżet. Dlatego marszałek prowadzi kontrolę. Skutkiem może być zmiana zarządzania. Na dziś jednak decyzji wiążących nie ma. Czwarty charytatywny kiermasz książki dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie już 14 i 15 maja w Bibliotece Głównej przy Wolności. Zasada jest prosta. Wybieramy książkę i płacimy do puszki. Tytułów i gatunków ma być sporo. A kiermasz organizuje Ostrowskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt. Powiedz coś przyszłemu akceleratorowi. Akcelerator Kultury w Kaliszu ma już 5 lat i z tej okazji zachęca wszystkich do wzięcia udziału w konkursie literackim. Zadaniem jest napisanie listu, mikroopowiadania lub wiersza, a czas jest do 8 maja. I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Więcej newsów znajdziecie też na sk.pl.
3: SK Ostrów Kalisz News.
1: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. Były kolarze i wyklejanki Szymborskiej, były grafiki Picassa. Czas na kolejną znakomitą wystawę w Muzeum w Lewkowie.
4: Prace trwają już od wielu tygodni, a wernisaż wystawy zaplanowano na 23 maja. Będą to prace znakomitego polskiego malarza, a także rysownika, scenografa, filozofa i teologa prawosławnego, który również pisał ikony, Jerzego Nowosielskiego. Ale to nie wszystko, bo w przyszłym roku muzeum planuje wystawę związaną z Andrzejem Wajdą.
5: To jest takie trochę jak Szymborska, nie? Taka lokomotywa wystawcza tego roku.
6: Troszkę tak. Szymborska dała nam takiego kopa i dopiero

0: czasie zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo wyjątkową w skali również Wielkopolski wystawę udało nam się zorganizować. Że nie dość, że byliśmy jedynymi, że odpowiadaliśmy na pytania, o których nie miałam pojęcia, że ludzie sobie ich nawet nie stawiają, że nie mieli pojęcia, że Wisława Szymborska to nie tylko znakomita poetka, noblistka, redaktorka również wcześniej, ale że miała również tą swoją pasję, jaką były wyklejanki i wycinanki. I to zaczyna mi się podobać, że gdzieś Muzeum w Lewkowie ma prawo być kojarzone dzięki swojej działalności z takimi unikatowymi, ciekawymi wystawami, które również pozwalają poznać nowe rzeczy bez wyjeżdżania daleko do dużego miasta, które gdzieś w jakiś ciekawy sposób opowiadają o ludziach, czasem związanych z Wielkopolską, no bo urodziła się jednak gdzieś tutaj, albo gdzieś z ludźmi ważnymi dla rozwoju kultury w kraju. I pracujemy nad dwiema takimi wystawami, które spalają naszą potężną energię, już nie pozwalają spać po nocach, ale też dają chyba ogromną satysfakcję, ponieważ już od 23 maja do 16 października będziemy w Muzeum w Lewkowie, w dawnej wozowni, prezentować malarstwo, obrazy Jerzego Nowosielskiego, wystawa pod cudnym tytułem Misterium Codzienności. Pokaże cały przekrój twórczości Nowosielskiego. Będą i ikony wypożyczone z Muzeum KUL, będą akty i te obrazy, z których słynie z Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi. Cztery obrazy użycza nam Muzeum Narodowe we Wrocławiu i abstrakcje z własnej kolekcji przywiezie biografistka Jerzego Nowosielskiego, która u nas będzie również miała dwie prelekcje i która pisze nam wstęp do katalogu, ponieważ ta wystawa będzie miała również pierwszy taki profesjonalny katalog, więc wchodzimy już na wyższy poziom takiego wtajemniczenia wystawienniczego. To o tyle ważne, że będą znowu okrągłe rocznice, tak? Czy są okrągłe rocznice? One są zawsze dobre do tego, żeby wywołać jakiś temat, ale w Wielkopolsce nigdy malarstwo Nowosielskiego nie było w takiej skali pokazywane. Były ikony w 2023 roku w Poznaniu, no ale to nie jest całość twórczości. Także ten Nowosielski trochę mi spędza sens powiek, ponieważ konwoje, transporty, ubezpieczenia, cogodzinne badania powietrza, które musimy przesyłać do wszystkich muzeów, to jest też wysiłek potężny, ale to jest też ogromna satysfakcja, ponieważ towarzyszyć wystawie będą profesjonalne warsztaty pisania ikon. Przyjeżdża do nas jeden z dwóch najlepszych w Polsce tego typu fachowców. Także 3- lub 4-dniowe warsztaty dwukrotnie się odbędą. Będzie mnóstwo warsztatów, także chcemy trochę przez to malarstwo przeprowadzić, nie żeby przelecieć tylko i zrobić parę zdjęć, dać na media społecznościowe i powiedzieć byłem, widziałem, tylko żeby poznać na nowo, albo poznać w ogóle, bo nie ma się co wstydzić, że być może my o pewnych artystach w ogóle nie wiemy, po to jesteśmy.
1: Albo znamy, a nie wiemy, że to nazwisko.
0: Albo znamy, albo nie kojarzyliśmy, albo gdzieś mamy jakąś kalkę i przyjść, zobaczyć, przy okazji zobaczyć pałac, zobaczyć inną wystawę, pospacerować w parku, skosztować smacznego serniczka w kawiarni pałacowej. Myślę, że temu to miejsce ma służyć i dlatego już, mimo że mamy mnóstwo roboty z Nowosielskim, biegamy już po Polsce i załatwiamy na kolejną wystawę, która również będzie jedyna w Wielkopolsce. W 2027 roku będziemy mieć pracę Andrzeja Wróblewskiego, ale łączymy je z Andrzejem Wajdą. I tu chcemy Państwu trochę... Dwóch Andrzejów W. Już taką wystawę kiedyś zrobiła Anda Rotenberg, ale jak wiadomo, po dobrych dobrze kopiować. I to są panowie, którzy są mniej więcej w tym samym roczniku. Wajda jest rok starszy. Wróblewski będzie w przyszłym roku miał 100-lecie urodzin i 70. rocznicę śmierci, ponieważ zmarł niezwykle młodo. Też do tej pory nie było tego typu wystawy w Wielkopolsce. A chcemy ich połączyć, bo oni razem studiowali na ASP w Krakowie. I to patrząc na twórczość Wróblewskiego, Wajda powiedział, nie jestem dość zdolny, idę na zupełnie inny kierunek, bo nigdy nie będę Wróblewskim. On już maluje tak, jak ja bym chciał malować, a nie dosięgnę. Dlatego
1: został reżyserem.
0: I został znakomitym reżyserem, ale jak chcemy też to pokazać, że Wajda w swojej twórczości pokazywał wystawy Wróblewskiego, które sam tworzył na potrzeby na przykład filmu Wszystko na sprzedaż. Także wydaje mi się, że to są na tyle ciekawe rzeczy, o których możemy mówić kolejnemu pokoleniu, bo być może starsi już to wiedzą, ale żeby przyciągnąć młodych na tą wystawę, to na wystawie Wróblewskiego chcemy zrobić tyflografię, chcemy puścić w słuchawkach dzienniki młodego Wróblewskiego. On ma takie same wątpliwości jak my, co warto, czy trzeba iść w twórczość, czy lepiej zarabiać, jak żyć. To są pytania, które można sobie stawiać, więc wydaje mi się, że te wystawy, mimo że ci autorzy dawno temu, na stulecie urodzin, to jakby problemy zostają te same, a przy okazji obcujemy z niezwykle bardzo dobrą sztuką, albo niedobrą, to warto przyjść i zobaczyć, ale podejmujemy ten wysiłek, cieszę się, że mam zespół, któremu się chce w takie trudne rzeczy, bo to są trudniejsze rzeczy niż wystawienie fotografii w parku, tak? Wydrukowanie zdjęć w parku i zaproszenie na tego typu wystawę, ale tych wystaw mamy 11 i tak coraz bardziej dojrzewam do tego, że jedna powinna być w roku taka długa i mocna.
2: Mówi dyrektor muzeum Sylwia Nowicka, a medialnym partnerem wystawy prac Nowosielskiego jest Radio SK.
3: SK Ostrów Kalisz.
2: Przejechała więcej niż pół świata, robiła fotografie w najbardziej niesamowitych zakątkach Ziemi, a jej prace pokazywane są na wystawach. Barbara Hercog, ostrowianka, z zawodu lekarz, a po godzinach zapalona podróżniczka, nam opowiada, jaka jest jej wyprawa marzeń i o czym warto pamiętać, wybierając się w drogę.
4: Jaka jest na dziś, po tym, co już zrealizowałaś, jakby kolejna wyprawa marzeń?
5: To na razie pozostaje chwilowo, ze względów czasowych, niewykonalna, ale jak najbardziej jest w marzeniach i planach, to wyprawa na południową wyspę Nowej Zelandii, ponieważ już północna została zwiedzona doszczętnie, mogę tak rzec. Niestety nie starczyło czasu na Wyspę Południową i to jest takie marzenie obecnie, które tak tkwi gdzieś na zakładce moich myśli, że to trzeba będzie jeszcze zrobić. Kolejne marzenie to tereny polarne. Antarktyda, Grenlandia lub Spitsbergen. Co z tego wyniknie, nie wiem, ale domyślam się, że kiedyś pojawi się nagle taki bodziec, bo u mnie to tak zazwyczaj działa, że nagle dostaję, nie wiem jak to nazwać, natchnienia czy jakiegoś powera, że teraz to, koniecznie to, i nagle zaczyna mi się wszystko układać w myślach, cały plan podróży, zaczynam to realizować i naprawdę nie potrafię powiedzieć, skąd te takie momenty, że akurat w tym danym dniu mi to przyjdzie na myśl i dobra, działamy.
4: I wtedy się to udaje.
5: I wtedy się to udaje, tak. A czasami wisi gdzieś tam na boku. No dobrze, może kiedyś to trzeba będzie zrobić, ale to tak jakoś nie ma do tego zebrania się. Tak po prostu sobie jest.
4: Czy możesz powiedzieć, że odwiedziłaś wszystkie kontynenty?
5: Powiem szczerze, że nie. Że nie odwiedziłam wszystkich. No powiedzmy, jeżeli geograficznie uznamy Wyspy Kanaryjskie, no bo są jednak terytorium afrykańskim, należą pod Afrykę, to owszem, tak, to wszystkie poza Antarktydą właśnie, ale niestety w samej Afryce nie byłam i nie wiem dlaczego, nie umiem tego zdefiniować, mam niesamowity lęk przed tym kontynentem. Bardziej to chyba może wynika z mojego zawodu i ze świadomości potencjalnych zagrożeń zdrowotnych na tym kontynencie, i to wielorakich, i chyba dlatego jakoś tak mam opory, choć chociaż nie ukrywam, bardzo bym chciała obejrzeć wiele miejsc, bo są fantastyczne i interesujące, ale jakoś tak na razie ta blokada działa. Może kiedyś minie.
4: Ale to jest na przykład też blokada związana z tym, że może być, wydarzyć się coś niebezpiecznego dla zdrowia, czy też blokada przed tym, co możesz na miejscu zobaczyć? Rzeczy, które podobno są dla Europejczyka niezwykle trudne, jeżeli właśnie chodzi o stan zdrowia, o biedę, cokolwiek.
5: Tak, tak, jak najbardziej to też, bo niestety Afryka jest generalnie biednym kontynentem. Wiadomo, wszelkie atrakcje turystyczne czy centra hotelowe są luksusowe, piękne, a obok, zaraz za płotem, niestety jest niesamowite. Ta bieda, ubóstwo, jest też mnóstwo przestępczości, jak zresztą na każdym kontynencie, ale tam w szczególności są kraje bardzo niebezpieczne, związane z wojnami domowymi. To nigdy nie wiadomo, na jaki moment tam się można natknąć. Także oczywiście zdrowotne zagrożenia, wszystkie wirusy, wszelkie egzotyczne choroby, pasożyty, choćby osławiona malaria, która już dociera do południowej Krajowego Egiptu, na przykład Doliny Królów. Także to mimo wszystko wiadomo, jakby człowiek tak myślał, nie pojechałby nigdzie, bo wszędzie można się natknąć na jakieś niebezpieczeństwa, ale tutaj powiedzmy, że ilość, generalna ilość tych zagrożeń zdrowotnych oraz zagrożeń przestępczych jest tam bardzo duża. Tak samo zresztą podobnie to ma miejsce, jeśli chodzi o przestępczość w Ameryce Południowej. Bez dwóch zdań, także tam też trzeba być bardzo ostrożnym i

0: I niestety, no można się liczyć z niemiłymi niespodziankami, także tam też niestety nie jest tak różowo, jak to wygląda na folderach.
1: A w Ameryce Południowej byłaś?
0: Byłam. W Argentynie, w Brazylii i powiem szczerze, piękne kraje, ale właśnie bardzo, bardzo niebezpieczne.
1: Dla tych, którzy chcieliby zacząć podróżować, nie inwestując w to wszystkich swoich zarobków i chcąc zobaczyć też czasami miejsca nieoczywiste, od czego byłoby najlepiej zacząć?
0: Powiem szczerze, są bardzo tanie metody właśnie komunikacyjne. Choćby począwszy od promocji lotniczych, gdzie faktycznie podróż samolotem, choćby do Francji, wyjdzie nam kosztowo o wiele taniej niż podróż własnym samochodem. Następna sprawa, trzeba patrzeć na wszelkie promocje i oferty, na przykład połączeń kolejowych w danym kraju. Było bardzo słynne nawet w polskich mediach popandemiczne rozpropagowanie przez Niemców kolei, gdzie można było kupić miesięczny bilet za bodajże 9 euro, jak dobrze pamiętam, i podróżować przez miesiąc po całym kraju za ten bilet pociągami osobowymi. No wiadomo, nie był to taki komfort jak pociągami Intercity, ale czemu nie?
1: Da się zrobić.
0: Przy okazji właśnie można było zaliczyć jakieś drobne miejscowości, obejrzeć, wysiąść, zwiedzić, dalej jechać. W ten sposób na przykład podróżowałam do zamku Neuschwanstein w Bawarii z Monachium, po drodze właśnie zwiedzając okoliczne miasteczka. Także to są bardzo fajne sposoby. Co do Luwru, też istnieją systemy, żeby owszem go zobaczyć, nawet o dziwo poza gigantycznymi kolejkami. Można to zrobić kupując bilet online, można to zrobić wchodząc innym wejściem, a nie przez osłabioną szklaną piramidę. Przy drugim wejściu, przy wejściu Lwów na przykład nie ma w ogóle kolejek praktycznie. Następny system to jest podróżowanie poza sezonem. To też jest moja reguła, ponieważ tam wtedy w tych dniach nie ma też kolejek. Jest po prostu więcej przestrzeni dla turysty. Miasta wyglądają tak, jak wyglądają naprawdę, a nie całkowicie zatłoczone, czy też dane obiekty turystyczne. Następna podpowiedź, jeżeli na przykład załóżmy kwestie finansowe wchodzą w grę. Nie tylko podróżuję po świecie, mnóstwo podróżuję po Polsce. Warto się rozejrzeć po mapie, po atrakcjach, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. One są niekiedy na wyciągnięcie ręki, tak jak wokół naszego Ostrowa też znajdziemy mnóstwo ciekawych miejsc. Na Dolnym Śląsku chociażby, na Opolszczyźnie czy Wielkopolska. Miejsca się mnożą, jest tego pełno, tylko po prostu wystarczy popatrzeć. Tak samo dużo jest pięknych miejsc interesujących dla młodego pokolenia, dla dzieci. Miejsc, w które można zabrać dzieci, żeby pokazać im chociażby jak w parowozowni w Jaworzynie Śląskiej, jak powstawała kolej parowa, jak to się robiło. Można tam uczestniczyć w pokazach. Przewodnicy wszystko powiedzą. Można dotknąć, wejść. To już nie są muzea, gdzie było słynne nie dotykaj, zakaz wstępu
1: i filcowe
0: babcie. Nie, nie. Teraz właśnie wychodzi się do turysty frontem i jak najbardziej jest to bardzo pozytywny zamiar, ponieważ zaszczepia się tego bakcyla podróżniczego i zaszczepia się bakcyla ciekawości. Nie tylko świat wirtualny, również właśnie, że istnieje ten świat prawdziwy, ten, w którym żyjemy i który można właśnie pokazać młodemu pokoleniu i przyjaciołom. Także naprawdę wokół nas mamy mnóstwo pięknych miejsc, chociażby na przykład teraz

Czy nasz antonijski wydymacz jak najbardziej, też szczególnie wiosną przy kwitnących wawrzynkach, też niesamowite pejzaże. Także tylko wystarczy chcieć czasami, nie trzeba do tego gigantycznego budżetu, absolutnie.

0: Myślenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
0: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Gdyby nie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
2: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie.